0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Światło nosisz je w sobie. Pozwól mi choć raz.

Kolejny atak USA na Iran. Porozumienie pokojowe przestało obowiązywać, mówi Trump. Nowe porządki na rynku pracy. Rząd walczy ze śmieciówkami. Zdało ponad 80% maturzystów. Wrócimy też do wyników egzaminów dojrzałości.

0: znaczy szumowiny, którymi rządzą chorzy ludzie. Tymczasem w Ankarze zakończył się szczyt NATO. Potwierdzenie jedności, zobowiązanie do zbiorowej obrony i miliardy dla Ukrainy to główne wnioski po tych spotkaniach. W deklaracji końcowej potwierdzono też zwiększenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo europejskich członków Sojuszu i Kanady.
1: Zgodnie z deklaracją państwa NATO mają przekazać Ukrainie w tym roku pomoc w wysokości 70 miliardów euro na sprzęt wojskowy oraz co najmniej taką samą kwotę w przyszłym roku. Usłyszeliśmy też o jedności Sojuszu i pozostającym w mocy artykule 5. NATO jest gotowe reagować na wyzwania międzynarodowe, mówił po zakończeniu szczytu prezydent Karol Nawrocki.
2: To, czego oczekiwała Polska w odniesieniu do Sojuszu Północnoatlantyckiego, zostało wypełnione i to bardzo cieszy.
1: W podobnym tonie po powrocie do kraju wypowiadał się minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Wszystkie nasze cele, które mieliśmy, które miała Polska, zostały zrealizowane.
1: Wśród takich celów szef MON-u wymienił m.in. rozszerzenie rurociągów paliwowych na wschód i południe Europy czy do państw bałtyckich.
0: O czym informował Michał Skolimowski. W życie weszła reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Rząd chce w ten sposób walczyć z tak zwanymi śmieciówkami. Inspektorzy będą mogli wydawać polecenia zmiany takiej umowy na umowę o pracę. To ma zwiększyć ochronę pracowników. Pomysł jest dobry, ale wykonanie średnie, mówi Grzegorz Kuliś, ekspert rynku pracy z Business Center Club.
4: Jeżeli mamy zrównać stosunek pracy, umowy zlecenia i umowy o dzieło do jednej formy zatrudnienia strategicznie i rozróżnić je z B2B, no to niestety powinniśmy uelastycznić i obniżyć koszty tychże umów. To było aby właściwa droga dla rynku pracy.
0: Istotną zmianą jest też to, że Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła weryfikować umowy przy okazji każdej innej kontroli, na przykład BHP. Zwiększą się też kary dla nieuczciwych pracodawców do nawet 60 tysięcy złotych. Afera z ołowiem pod Bydgoszczą. Dopiero w tym tygodniu wyłączono stację uzdatniania wody w Żołędowie, choć przekroczenie normy ołowiu stwierdzono już w maju. Mieszkańcy gminy są oburzeni. Wielu z nich o sprawie dowiedziało się dopiero teraz.
5: I od koleżanki, a nie od gminy. My piliśmy tą wodę. Jakby te upały, to my ją piliśmy normalnie z kranu. Używano tam do jedzenia, do wszystkiego, także jest tutaj coś naprawdę nie tak.
6: Czyli co, czekać teraz, aż...
5: Ewentualnie czy coś wyjdzie u ludzi, czy nie.
0: Według wójta możliwe jest, że na wynik majowej próbki wpłynął sposób jej pobrania. To również wyjaśnia teraz sanepid.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Ponad 81% ze zdaną maturą. Poznaliśmy wyniki tegorocznych egzaminów dojrzałości. Są podobne do tych z zeszłego roku. W studiu Michał Rawa, który przyjrzał się danym.
8: To porównywalne wyniki do zeszłorocznych, mówi nam dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Na poziomie podstawowym zdający najlepiej poradzili sobie z językiem angielskim.
9: Odsetek sukcesu z języka polskiego to jest 94%, z matematyki 86%, z języka angielskiego 95%.
8: Z przedmiotów dodatkowych najlepsze wyniki maturzyści osiągnęli z historii, średnia to 47%, a najgorsze z filozofii, którą średnio zdawali na 35%.
0: Dyrektor CKE przekazał nam też, że prokuratura wciąż zajmuje się zawiadomieniami w sprawie opublikowania arkuszy maturalnych. Dotyczą one egzaminów z 10 przedmiotów.
7: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
10: Dzień dobry, o poranku, 4 minuty po godzinie 6, to już czwartek, 9 dzień lipca. Kasia Kozimor
0: i Michał Konopiński.
10: Zapraszamy.

0: 10 minut po godzinie 6. 9 dzień lipca dzisiaj w kalendarzu. Imieniny obchodzą Adrian, Adrianna, Aleksander, Antoni, Augustyn, Barbara, Jan, Joanna, Kornel, Korneli, Korneliusz, Lucja, Łucja, Mikołaj, Róża, Sylwia, Zenon i Zenona. Wszystkiego najlepszego. Urodziny swoje świętują Tom Hanks, amerykański aktor, reżyser i producent filmowy, Mark Almond, brytyjski wokalista, kompozytor, członek zespołu Soft Cell, a także Mieczysław Szcześniak, polski piosenkarz, kompozytor i autor tekstów. Na pewno dzisiaj jeszcze o tym będziemy mówić w muzycznej poczcie Marka Sierockiego. To po 12:00. Teraz czas na Ewangelię.
1: Jezus powiedział do swoich apostołów: idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota, ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. A jeśli was gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom waszym, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych. Zaprawdę powiadam wam, ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu.
2: Jeśli dom zasługuje na przyjęcie misji apostołów, niech stąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie, niech pokój wasz powróci do was. To zdanie mówi nam tak naprawdę o sensie misji. To zdanie mówi nam o tym, co tak naprawdę misja, ewangelizacja, świadectwo uczniów niesie. Apostołowie pierwsze, co zanoszą od Chrystusa, to pokój. Po zmartwychwstaniu apostołowie słyszeli od Jezusa: pokój wam. I to pierwsze zdanie, którego oni doświadczyli wtedy, w momencie jakiejś paniki, w momencie lęku, to zdanie, które kiedyś doświadczyli, teraz przekazują. Apostołowie niosą pokój. I my bądźmy takimi apostołami, którzy niosą orędzie pokoju, którzy chcą łagodzić złość, konflikty, nienawiść, którzy chcą tym pokojem ogarniać tych, którzy są wokół.

No tragedii nie ma, ale z tym deszczem to już przesada. No przecież człowiek chciałby trochę popatrzeć na słońce no, od czasu do czasu, a nie no, reumatyzmu można dostać, no naprawdę. Patrzę w mapy pogodowe i przez najbliższe dni no to się nie bardzo będzie zmieniać. No. Także parasol trzeba mieć ze sobą i tyle, i kropka. 25,5 minuty po godzinie 6 to poranny program Radia Plus, która nastaje teraz Kaja Goran-Bregowicz prawy do lewego.

0: Radio Plus.
1: Radio Plus.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Co tam budują tak żwawo?
5: Mieszkania nowe.
4: A, czyli osiedle nowe?
5: Nie, nie, nie. Nie osiedle. Mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
6: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Po reklamie.
0: Radio Plus.

0: Jest w pół do siódmej, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 10 osób jechało na platformie ciągnika rolniczego. Dwie z nich trafiły do szpitala. Do niecodziennego wypadku doszło o poranku w miejscowości Łukowa w Lubelskiem.
1: Samochód osobowy zderzył się traktorem. 3 osoby poszkodowane. A łącznie miało podróżować 10 osób na tej platformie.
0: Mówi Marcin Grzyb ze Straży Pożarnej w Lublinie. Na miejscu pracują służby, które ustalają okoliczności wypadku. Dziś wyrok sądu w Sosnowcu w sprawie Rosjan oskarżonych o szpiegostwo. Małżeństwo Igor i Irina R. odpowiadają za udział w działalności rosyjskiego wywiadu i przekazywanie wiadomości mogących zaszkodzić Polsce. Mężczyzna jest też oskarżony o nadanie paczki z materiałem wybuchowym. Została odnaleziona w magazynie firmy kurierskiej. Polskie siatkarki grają kolejny mecz Ligi Narodów. Dziś ich rywalkami są Amerykanki. Pierwszego seta Polki przegrały 20-25. Po wczorajszej porażce z Turcją biało-czerwone spadły na 5. miejsce w tabeli.
2: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Termin wpłynięcia opinii biegłych z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych mijał z końcem czerwca, ale dokument nie wpłynął, poinformował we wtorek rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński. Śledztwo w sprawie karambolu na S7 jest zawieszone od grudnia. W katastrofie w Burkowie koło Gdańska w nocy 18 października 2024 roku uczestniczyło 21 pojazdów. Łącznie podróżowało nimi 56 osób, zginęło 5 osób, w tym 4 dzieci, a 10 zostało rannych. Ojciec dwojga dzieci zmarł kilka miesięcy po katastrofie mimo rehabilitacji w szpitalu. Prokurator przedstawił kierowcę samochodu ciężarowego DAF 38-letniemu Mateuszowi M. zarzut sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Zmieniamy temat w Radiu Plus. Wczoraj w Bazylice Mariackiej obchodziliśmy Dzień Nawiedzenia Relikwii Świętej Teresy i jej rodziców. Przesłanie uroczystości przypomniało, że droga do Boga nie musi prowadzić przez wielkie czyny, ale odkrywa się w zwyczajnej codzienności.
3: Bo to nie jest tak, że Pan Bóg jest skomplikowany, że sprawia, że nasze życie jest jak labirynt. To my troszeczkę jesteśmy skomplikowani, a Pan Bóg jest prosty.
2: Mówi ksiądz dr Adam Jeszka. Dziś i jutro uroczystości odbędą się jeszcze w parafiach w Sopocie i Gdyni. Początek dnia w regionie z lekkim zachmurzeniem. Taka pogoda ma się utrzymać przez większość dnia. Temperatura ma osiągnąć 20 stopni, a aktualnie mamy stopni 13. Ciśnienie wynosi 1008 hektopaskali, a umiarkowany i silny wiatr wieje z północnego zachodu.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, o poranku za 26 minut, 7, czwartek, 9 dzień lipca w kalendarzu. Mokre lato na razie, ale to wszystko ma się zmienić, jeszcze ma być upał. Cher za chwilę, teraz Eagles, Hotel California. Młodzimy się w, no właśnie, niektórzy w hotelu, niektórzy we własnym domu. Ważne, żeby tego dnia nie przespać. O, bo weekend coraz bliżej.

0: To Sherry Belief na antenie Radia Plus. Za 16 minut będzie godzina 7, to czwartek, 9 dzień lipca. Są fani, którzy kochają jagodzianki i czekają na ten moment, kiedy się pojawią. Mają swoje ulubione miejsca, gdzie stoją w kolejkach po kilkanaście minut czasem. Płacą kilkanaście złotych za taką jagodziankę i wiedzą wtedy, że o, to jest to. Są tacy, którzy nie przepadają, może nie trafili na takie dobre punkty. W każdym bądź razie ostatnio BBC stwierdziła, że polska jagodzianka to jest to, po co warto wsiąść do samolotu i przyjechać do Polski, że no, to jest produkt, który należałoby wypromować i zrobić międzynarodową karierę jagodzianki, bo jagodzianka to jest po prostu coś. No, skoro takie dobro mamy wokół nas, to może warto sięgnąć. Chociaż ja rzeczywiście chyba wolę jabłko w cieście albo coś w tym stylu. Albo wiem, crumble, czyli owoce zapiekane.
1: Reklama.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Bad Boys Blue, A World Without You na antenie Radia Plus. Za 6 minut będzie 7, a za chwilę na naszej antenie Manam, To Tylko Tango. Ale zanim pójdziemy w tango, posłuchajmy, co nam się z datą 9 lipca powinno skojarzyć.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 9 lipca 1521 roku w katedrze wawelskiej zawieszono dzwon, któremu nadano imię Zygmunt. Został odlany z dział zdobytych w wojnie z zakonem krzyżackim. Tego dnia w roku 1762 w wyniku zamachu stanu władzę w Rosji przejęła Katarzyna II. 9 lipca 1727 roku zmarła Urszula Giuliani, która urodziła się 67 lat wcześniej w Mercatello. Miała 6 sióstr i podobnie jak 3 inne wstąpiła do zakonu. W jej przypadku były to klaryski kapucynki w Citta di Castello. Miała lat 17, gdy zmieniła imię na Weronika, a potem przez wiele funkcji zakonnych i wyrzeczeń doszła do godności księgi klasztoru. W sumie spędziła za murami pół wieku. Jej duchowe przeżycia były tak intensywne, że spowiednik zakazał jej przystępowania do Komunii Świętej, a nawet skierował sprawę do świętego oficjum. Ale zażyłość Weroniki z Bogiem pieczętowały stygmaty oraz jej dziennik duchowy, który liczy 22 tysiące stron rękopisu. Zmarła w Citta di Castello, a w Polsce przy jej relikwiach można modlić się m.in. w kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Gorzowie Wielkopolskim.
1: Radio Plus. Wieki wieków. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

No mało, tylko 2,5 minuty ma ta piosenka. Mogłaby być dwa razy dłuższa i nikt by się nie znudził. Ma nam to tylko tango w Radiu Plus. Za chwilę najnowsze wiadomości i prognoza pogody. Zbliża się siódma.

0: not trying to seduce you.
1: Szereg zmian w ochronie zdrowia, propozycje minister na polecenie premiera. Karol Nawrocki rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim. Nie udało się rozwiązać kwestii historycznych, mówi prezydent. Odwiedzimy też Bukowinę Tatrzańską. Rozpoczęły się 60. sabałowe bajania. Jest 7, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To ma zatrzymać patologię w ochronie zdrowia. Minister zdrowia przedstawiła pakiet zmian. Zostały przygotowane na polecenie premiera. To odpowiedź przede wszystkim.

0: Ależ historia Urszula Malinowych Ról na antenie Radia Plus. Nie mówię o tej piosence, ale o historii, która zdarzyła się w Szwecji. Otóż jakiś czas temu doszło tam do osuwiska i polska ciężarówka utknęła na jednym z parkingów. No, tylko że to była chłodnia, a w środku był ładunek świeżych łososi. Znaczy, świeże to one były przez chwilę, bo potem to zaczęły się tam dziać rzeczy straszne, paskudne. Takie, że po prostu z odległości było czuć, że te łososie już nie są świeże. No i był problem z, że tak powiem, z oczyszczeniem tego wnętrza tej chłodni, bo żadna firma nie chciała się tego podjąć. W końcu przełom nastąpił 3 lipca, kiedy nieopodal miał się pojawić król Szwecji, więc coś trzeba było z tym fantem zrobić, żeby król nie poczuł tych łososi, co się zepsuły jakiś tam czas temu, ze 3 miesiące albo i więcej. I teraz zostało tam nie wiadomo co. No udało się, jakaś firma się podjęła, otworzyła, ale w kombinezonach i w maskach przeciwgazowych i nie wiadomo czym jeszcze. Do dziś czuć podobno zapach tych łososi w okolicach, znaczy tego, co z łososi zostało. No sos rybny po prostu, coś w tym stylu. No dobrze, za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Między innymi pojawi się Harold Faltermeyer, a także numero uno i Tora Tora. Jest prawie kwadrans po godzinie 7 w Radio Plus, czwartek, 9 dzień.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Po reklamie.

24,5 minuty po godzinie 7 poranny program Radia Plus. To rano wstaje, numer 1 i Tora Tora. Za chwilę Bajm i Biała Armia. Pewien samolot podchodził do lądowania, to zdało się w Stanach Zjednoczonych, i dostał fajerwerkiem. No bo się okazuje, że były fajerwerki, czyli pokaz sztucznych ogni z okazji 4 lipca. No i jakoś tam rykoszetem wzięło i doleciało. Oj, nieładnie. I cały czas mówimy o tym, że nie ma co fajerwerków w niebo puszczać. Są teraz inne sposoby, a to światło, a to dźwięki i tak dalej, drony też piękne rzeczy malują na niebie, pod warunkiem oczywiście, że nie są wykorzystywane do innych działań. No i z tych fajerwerków należałoby już dawno, dawno zrezygnować. Może się ogarną i już następnego 4 lipca już tych fajerwerków nie będzie, kto to wie. Za chwilę na antenie Radia Plus najnowsze wiadomości w skrócie, sprawdzimy prognozę pogody, a teraz lecimy dalej, nie lądujemy, dopiero wznosimy się do lotu długiego, bo cały dzień przed nami Bajm Biała Armia.

0: Jest w 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rada Polityki Pieniężnej nadal na hamulcu, pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Główna referencyjna stopa cały czas wynosi 3,75%. Eksperci nie są zaskoczeni najnowszą decyzją i przyznają, że w najbliższym czasie bardziej realne są podwyżki niż obniżki stóp.
1: Teraz wraz z kolejną eskalacją sytuacji między Stanami Zjednoczonymi oraz Iranem, zwyżki cen ropy i mocniejsze prawdopodobne odbicie inflacji za lipiec może spowodować, że perspektywy na podwyżki ponownie wzrosną.
0: Mówi wicedyrektor działu analiz XTB Michał Stajniak. Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy tylko raz, w marcu, o 25 punktów bazowych. W wiadomościach USA i uderzenie autobusu w budynek niedaleko Baltimore. Rannych zostało w sumie 28 osób, jedna z nich jest w stanie krytycznym. W wypadku poza autobusem brało udział jeszcze 7 innych pojazdów, jeden z nich dachował. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną zdarzenia. Maroko ponownie na drodze Francji. Wieczorem pierwszy ćwierćfinał piłkarskich mistrzostw świata. Przed 4 laty drużyny zmierzyły się ze sobą w półfinale, a trójkolorowi wygrali 2-0. Pierwszy gwizdek dzisiejszego starcia o 22:00.
2: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Rada Nadzorcza Polskich Linii Oceanicznych powołała Andrzeja Kopcia na nowego prezesa spółki. Decyzja weszła w życie z dniem 1 lipca 2026 roku po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym. Nowy szef Polskich Linii Oceanicznych zastąpi na tym stanowisku Piotra Pawłowskiego, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji pod koniec maja bieżącego roku. Polskie Linie Oceaniczne to przedsiębiorstwo armatorskie o ponad 75-letniej tradycji w żegludze liniowej. 9 lipca minie 25 lat od katastroficznej powodzi stulecia w Gdańsku. Od tamtego czasu miasto regularnie usprawnia systemy przeciwpowodziowe. W ich skład wchodzi magazyn ze specjalistycznym sprzętem.
3: Zadaniem właśnie tego sprzętu jest możliwość jak najszybszego podjęcia interwencji w przypadku różnych zdarzeń. I tutaj na przykład takie elementy jak agregaty pompowe mobilne, które można szybko właśnie zawieźć na miejsce i przepompować wodę, która się w nadmiarze gromadzi.
2: Mówi prezes gdańskich wód Ryszard Gajewski. W magazynie znajdują się też agregaty prądotwórcze, zapory powodziowe i ścianki szczelinowe do zabezpieczenia zbiorników wodnych. Na całym Pomorzu mamy sporo chmur na niebie, ale pojawiają się też przejaśnienia. Aktualnie na termometrach mamy 15 stopni, ciśnienie wynosi 1008 hektopaskali, a silny wiatr wieje z północnego zachodu.

0: to rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, poranku. Witam tych, którzy dopiero wstali. Za 26 minut będzie godzina 8. Jest czwartek, 9 dzień lipca. Za chwilę w Radio Plus Ace of Base All That She Wants. Teraz Pet Shop Boys Go West. Kasia, witam, zapraszam do 9.

tacy, którzy lubią sobie pogadać ze sztuczną inteligencją, ba, nawet są takie przypadki, że się ktoś zakochał w sztucznej inteligencji i to nie są przypadki odosobnione. A naukowcy mówią, że chatboty nie zwalczą samotności, wymiana wiadomości z przypadkową osobą nawet jest lepsza niż ochrona, to lepsza ochrona dla naszego samopoczucia i zdrowia niż rozmowa ze sztuczną inteligencją. Szczerze przyznam, że w tym poznawaniu nowych ludzi może pomóc nawet sport. Na przykład na korcie. Ile ja osób poznałam na korcie? I architektów, i mecenasów, i artystów, i aktorów znanych, i tak dalej, można by było wymieniać cały przekrój zawodowy, jeśli o to chodzi, więc to jest też sport, który pomaga poznać nowych ludzi, którzy nierzadko okazują się na korcie naszymi przeciwnikami, ale w życiu takim towarzyskim mogą być całkiem fajnymi ludźmi do porozmawiania już potem po zakończonym treningu, sparingu, czy też meczu. Przypominam o naszej akcji, która się nazywa Pokaż jak się ruszasz, bo idzie do nas finał, wielki finał już jutro po godzinie 8.10 wybierzemy osobę, którą zaprosimy do Warszawy na trening. Wręczymy rakietę tenisową na własność, żeby potem można było już trenować we własnym zakresie. No i jeszcze kieszonkowe małe na ten wyjazd do Warszawy zafundujemy. Proszę wziąć udział w naszym konkursie na stronie www.radioplus.pl, znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. Tenis to nie wszystko, są różne inne sposoby na to, żeby pokazać się w stroju sportowym. Czekam na wasze zdjęcia również. Za chwilę ABBA, Dancing Queen, będzie Matthew Wilder, Break My Stride.

0: Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola.

0: Biedronka. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Po reklamie.

0: Wstanie przed śniadaniem.
1: Piękny ręcznik tylko czeka, żeby go zabrać ze sobą. No właśnie, ale gdzie? Oto jest pytanie. W pytaniu przed śniadaniem. 691-141-141 to numer SMS do Radia Plus. Piękny, duży ręcznik plażowy. Fajny, mocno chłonie, jest lekka frota, także nie tam jakiś plastik czy coś, nie wiadomo co. No i przede wszystkim łatwo go zwinąć w taki ładny rulonik i zabrać ze sobą. No właśnie, to pytanie gdzie? Napiszcie mi o tym, czekam na wasze SMS-y. 691-141-141, numer SMS do Radia Plus. A teraz Marek Grechuta, Wiosna. Ach, to ty, a nie jesień? A lato, co my na to?
2: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palce.

cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że szybciej. Oczy się na parę chwil.

0: Wiosna, lato, jesień, zima, tylko słońca raczej nie ma. Przynajmniej na razie. Za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, no i sprawdzimy z tą pogodą, co nas czeka w ciągu najbliższych godzin.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
0: Po reklamie.
4: To nie jest żadna reforma. Lekarze komentują propozycje zmian w ochronie zdrowia. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie, kolejne podwyżki cen ropy. Ślady templariuszy pod Wrocławiem. Będzie też niezwykłe odkrycie archeologów. Jest ósma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Naczelna Izba Lekarska sceptyczna do propozycji przedstawionych przez minister zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała pakiet zmian w systemie ochrony zdrowia. Wśród nich m.in. ustalenie maksymalnych wynagrodzeń lekarzy czy efektywne egzekwowanie grafiku medyków. Nie usłyszeliśmy niczego nowego, mówi w rozmowie z nami rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski.
5: 9 miesięcy temu Ministerstwo Zdrowia przedstawiło dokładnie te same propozycje. My od jesieni czekamy na chociaż jedną ustawę, która by zawierała te propozycje. Do tej pory nie dostaliśmy nic. To nie jest żadna reforma. To jest znowu gaszenie pożaru, znowu reaktywne działanie na to, że media zaczęły donosić o bezwzględnych nadużyciach.
4: Jak dodaje, w tym pakiecie brakuje propozycji, które realnie zmienią sytuację pacjentów.
5: Bo to, co zostało tutaj przedstawione, to wynik będzie tego taki, że te pieniądze, które zostaną zaoszczędzone na wypłatach tych lekarzy, którzy mają kominy płacowe, to te pieniądze zamiast pójść na leczenie pacjentów, zostaną w budżecie szpitala do wykorzystania przez budżet szpitala. Czyli pójdą na pokrycie długu, więc z perspektywy pacjenta no, zmieni się tyle, że szpitale będą miały mniejsze długi.
4: Proponowane zmiany to pokłosie afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Dziś propozycje mają być dyskutowane na spotkaniu minister zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. Kolejne zawirowania na Bliskim Wschodzie i kolejne podwyżki cen ropy. Po ostatnich irańskich atakach na statki w cieśninie Ormus i amerykańskiej odpowiedzi baryłka podrożała o ponad 3%. Rząd nie wyklucza przywrócenia programu ceny paliwa niżej. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Wiadomo już, kiedy wróci CPN?
6: Rząd na razie studiuje emocje, zapewnia, że śledzi sytuację na Bliskim Wschodzie.
7: Dopóki konflikt nie wyeskaluje, nie będziemy podejmować w tym kontekście decyzji.
6: Mówi Konrad Wojnarowski, wiceminister energii, dopytywany przeze mnie, jaki poziom musiałyby osiągnąć ceny paliw, by klamka zapadła, nie wskazał jednak konkretnych kwot. Na razie, mimo wzrostu cen ropy o około 4 dolary, nie powinno być to mocno odczuwalne na stacjach. Maksymalnie 2-3 grosze w górę, mówi mi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
8: To jeszcze nie jest powód, żeby te pakiety ochronne wprowadzać.
6: Wszystko zależy od tego, jak rozwinie się sytuacja na Bliskim Wschodzie.
4: O czym informował Jakub Krzyżak. Najpierw przymrozki, później upały, a na koniec grad i ulewy. Ekstremalne zjawiska pogodowe uszkodziły owoce i warzywa na plantacjach, a część plonów nie nadaje się już do sprzedaży. Czekamy na decyzję z Unii, mówi Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.
9: Wystąpiliśmy już w maju o nadzwyczajną pomoc do Komisji Europejskiej. Te odpowiedzi na razie nie mamy. Komisja też to wszystko szacuje, bo mają też takie wnioski nie tylko z Polski złożone.
4: Dla wielu sadowników to kolejny rok z rzędu, w którym pogoda przekreśla szanse na udane zbiory.
1: Wiadomości Radia Plus.
4: A w nich sensacyjne odkrycie pod Wrocławiem. Archeolodzy natrafili na ślady po templariuszach. W Oleśnicy Małej na dziedzińcu pałacu odkryto fragmenty kaplicy sprzed 800 lat. Miała tam przebywać jedna z pierwszych komandorii zakonu.
10: Archeolodzy odkryli kamienne fundamenty, które najprawdopodobniej są fundamentami pierwotnej kaplicy świętego Wawrzyńca. Odkryto tam elementy tkanin oraz elementy metalowe z brązu.
4: Mówi nam Andrzej Daczkowski, redaktor naczelny magazynu Odkrywca. Słyszymy, że prace archeologiczne będą kontynuowane.

Nad prawie całym regionem sporo chmur, ale mamy też przejaśnienia. Termometr wskazuje 15 stopni Celsjusza, a temperatura wzrośnie jeszcze o 5 kresek. Wieje silny wiatr z północnego zachodu, a biometr jest niekorzystny.

0: to rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, poranku. 4,5 minuty po godzinie 8. Jest czwartek, jest 9 dzień lipca. Jest ręcznik do zdobycia już za chwilę w pytaniu przed śniadaniem. Radio Plus. Kasia Kozimor, dzień dobry, witam i zapraszam do 9.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: 12,5 minuty po godzinie 8 to poranny program Radia Plus. Kto rano wstaje? Z nami jest Renata. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witam serdecznie. Renata, pamiętasz, co napisałaś do nas?
2: Jeszcze raz, proszę.
1: Pamiętasz, co do nas napisałaś? W SMS-ie?
2: Tak, oczywiście.
1: No, właśnie. To powiedz, tak krótko.
2: Tak, oczywiście, że urlop spędzam sobie na działeczce, robiąc z mężem ogrodzenie i chętnie bym się położyła pod naszym drzewkiem, aby odpocząć.
1: A, pod lipą, tak sobie usiąść i się zrelaksować. No dobrze, jak trawa przeschnie, to będzie taka okazja. Ręcznik wysyłamy do ciebie, pewnie się przyda, ale dasz mężowi poleżeć też trochę, jak się zmęczy?
2: Oczywiście, przytulę go.
1: Oj, bardzo dobrze, fantastycznie. Gorąco was pozdrawiam, ręcznik pakujemy i wysyłamy. Jakieś plany urlopowe oprócz tej lipy?
2: No w tym roku jednak zostaniemy tylko na działeczce u siebie.
1: Ale to też jest fajne miejsce pewnie, prawda?
2: Dokładnie.
1: Też wymarzony urlop.
2: Dokładnie
1: tak. Gorąco pozdrawiam, do usłyszenia. 13,5 minuty po godzinie 8, a za chwilę na naszej antenie Village People YMCA będzie też Krystyna Giżowska. Przeżyłam z tobą tyle lat.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Kto zwalcza ból? Voltaren! Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości, z lady lub na stoisku samoobsługowym 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Kaufland.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych.

0: karnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

Krystyna Giżowska za nami. Przeżyłam z tobą tyle lat. 24,5 minuty po godzinie 8, czwartek, 9 dzień lipca. A pod Toruniem ganiają byki. Byki uciekły z hodowli. To są byki rasy limuzynę. No limuzyny takie normalnie są wśród byków. 300 kg potrafi ważyć taki jeden około wyrośnięty cielak. No... są w tym wieku bardzo skoczne. Mam nadzieję, że wszystkie udało się złapać, bo to jednak jest zagrożenie. Taki byk nie wiadomo, co zrobi. Tym bardziej, że pewnie zły, bo w jakimś nienaturalnym środowisku się znajduje. Roxette już teraz The Look na antenie Radia Plus. 25 minut po godzinie 8. Za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii, a punktualnie o 8.30 nie zabraknie najnowszych wiadomości, również tych pogodowych, na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
8: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
9: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy zakupie

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.
2: Jest 8:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwie osoby zatrzymane po antyukraińskim incydencie w Poznaniu. W ubiegłym tygodniu do biura wynajmowanego przez Ukrainkę weszło dwóch mężczyzn, którzy mieli obrażać ją na tle narodowościowym. Zatrzymanym grozi rok więzienia. Gang narkotykowy rozbity w Małopolsce. Członkowie grupy rozprowadzali nielegalne substancje m.in. w Skawinie, Niepołomicach i Wieliczce. W sumie 8 osób zostało aresztowanych. Usłyszeli zarzuty, grozi im od 3 do nawet 20 lat więzienia. Zbliża się debiut Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Wszystko wskazuje na to, że na początku przyszłego tygodnia polski napastnik pojawi się w ośrodku treningowym. We wtorek ma dojść do jego prezentacji. Jeszcze Portugalia. Blisko 2000 osób protestowało na ulicach Almady w związku z ograniczeniem dostaw wody pitnej. Urzędnicy tłumaczą swoje działania suszą, a wodę całkowicie wstrzymano na terenie 15 miejscowości. Zostanie przywrócona dopiero jutro. Ograniczenia będą jednak nadal obowiązywać w nocy.
3: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Baltic Hub Container Terminal otrzyma ponad 220 milionów złotych unijnego dofinansowania na elektryfikację i modernizację terminalu w Gdańsku. W ramach programu planowany jest zakup dodatkowych suwnic nabrzeżowych i placowych, flot elektrycznych ciągników terminalowych, a także prace budowlane na placu manewrowym przy bocznicy kolejowej. Baltic Hub to największy polski terminal kontenerowy. Spółka zatrudnia ponad 1500 osób. W regionie wciąż obowiązuje drugi stopień zagrożenia pogodowego wydany przez IMGW. Prędkość wiatru może osiągać w porywach do 120 km na godzinę, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
4: Tak silne porywy wiatru mogą wiązać się z uszkodzeniami na powietrznych linii energetycznych, uszkodzeniami budynków, uszkodzeniami różnej naziemnej infrastruktury oraz uszkodzeniami gałęzi oraz całych drzew.
3: Wydane we wtorek ostrzeżenie ma obowiązywać do piątku.

W regionie w ciągu dnia sporo chmury, ale bez opadów. Za to będzie towarzyszył nam silny wiatr wiejący z kierunków zachodnich. Temperatura wynosi około 16 stopni Celsjusza, ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1008 hektopaskali, a biometr jest niekorzystny.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: Rano wstaje, otwiera szeroko oczy i mam nadzieję z dobrym humorze. Za 26 minut będzie godzina 9, za chwilę u nas Wenus, Bananarama, teraz Alphaville, Big in Japan.

0: Ona to ma, on też to ma, nazywa się Simba. Tak naprawdę to mógłby ten film wziąć udział w naszej zabawie Pokaż jak się ruszasz. Simba to pies, Olga Jones to jego pani i pani nauczyła psa ściągać te klamerki takie do wieszania prania. I on potrafi 18 sztuk w ciągu minuty zdjąć. No łap, tym pyskiem sobie tak naciska i zdejmuje. To jest bardzo niebezpieczne nauczyć psa takich rzeczy, bo potem będzie chodził po sąsiadach i ściągał jakieś niewymowne albo różne inne rzeczy, które wiszą i się suszą. No dobrze, za chwilę na naszej antenie Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me? Będzie też Las Ketchup i Asere He, czyli Ketchup Song. No i właśnie, już wracamy do źródeł, czyli do tego, że mamy wakacje i mamy lato, chociaż za oknem nie do końca, ale to takie prawdziwe polskie lato to też bywa właśnie deszczowe i takie chłodne. Lipiec jak wymaluj. O, za 18 minut 9 to poranny program Radia Plus. Kto rano wstaje?
1: Radio Plus. Radio Plus. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
3: Co tam budują tak żwawo?
4: Mieszkania nowe.
3: A, czyli osiedle nowe?
4: Nie, nie, nie. Nie osiedle. Mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
5: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
6: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
7: Citroen. Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
12: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
13: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
11: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Po reklamie.

La SketchUp na antenie Radia Plus. SketchUp to się zawsze przyda na wyjeździe. Coś zawsze można posmarować, dosmaczyć i od razu można zjeść. Nawet bułkę z dżemem i trochę się rozkręciłam. Za 6 minut będzie godzina 9. Już za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości i prognoza pogody. Wcześniej jeszcze czerwone gitary, między innymi historia jednej znajomości. No a po godzinie 9 kolejna szansa na zdobycie zestawu do badmintona, także wzięcie udziału w naszej akcji Pokaż jak się ruszasz, bo już jutro finał. A ja na finał bardzo mocno czekam, bo finał, że tak powiem, odbędzie się również z moim udziałem. To znaczy, jestem jedną częścią z nagród, czyli zapraszam Was na kort w Warszawie. Tutaj nieopodal Radia Plus. Mamy fajny korcik do pogrania. Jest rakieta. No i jest budżet taki do wydania w Warszawie. Także gorąco zachęcam, proszę wziąć udział w tej zabawie, bo to już naprawdę ostatni dzwonek.

0: Reklama. Kantory Conti zapraszają do strefy najkorzystniejszych cen walut. Teraz również do nowo otwartej placówki w centrum handlowym Cliff w Gdyni. Polski kapitał, szwajcarska jakość. Kantor Conti.pl.
1: Wygrywaj przez całe lata.

0: Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
2: Po reklamie.
3: 2000 interwencji strażaków, potężne wichury nad Polską. Mundial wchodzi w decydującą fazę, dziś pierwsza walka o półfinał. Rozpoczęła się rekrutacja wolontariuszy, będzie też apel Szlachetnej Paczki. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Gwałtowne burze z intensywnymi opadami deszczu są kolejne ostrzeżenia IMGW. Niebezpiecznie będzie dziś w północno-wschodniej części kraju. Lokalnie możliwe są też opady gradu. Tymczasem służby nadal walczą ze skutkami nawałnic, które przeszły wczoraj nad Polską. Strażacy interweniowali 2000 razy, 2 osoby zostały ranne. Najtrudniejsza sytuacja była na Pomorzu, mówi Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej.
4: Występują lokalne podtopienia, ale też mamy informacje o tym, że wysokie fale zagrażały również obiektom znajdującym się tuż przy linii brzegowej.
3: Z powodu silnego wiatru dziś na Mierzei Wiślanej możliwa jest cofka. Służby apelują o unikanie plaż i falochronów.
5: One się utrzymują, te wody w strefie stanów wysokich. Bieżąco monitorujemy tę sytuację i jesteśmy w gotowości do ewentualnego podjęcia działań.
3: Mówi nam Anna Piechowska ze Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim. Na ostrzeżenia przed burzami będą obowiązywać nawet do jutra do 18:00. Mundial wchodzi w decydującą fazę. Po dniu przerwy od razu czekają nas emocje na najwyższym poziomie. Francja, wicemistrz świata, zagrał półfinał z czwartą drużyną poprzednich mistrzostw Marokiem. O szczegółach Michał Rawa.
6: To będzie rywalizacja dwóch drużyn, które błyszczą na tym turnieju. O ile forma Francuzów nie dziwi, to Marokańczycy udowadniają, że na stałe weszli do grona najlepszych drużyn świata. Z mundialu wyeliminowali już Holandię i Kanadę i chcą sprawić dzisiaj niespodziankę. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy mówią nam, że to nic wielkiego, jeśli przegramy, bo Francja jest faworytem. Chcemy wygrać i zrobimy wszystko, by tak się stało. Mówi trener reprezentacji Maroka Mohamed Ouahbi. Początek pierwszego ćwierćfinału o 22:00 czasu polskiego.
3: A jutro ciąg dalszy ćwierćfinałów. Hiszpania zagra z Belgią, w sobotę Norwegia z Anglią, a w niedzielę Argentyna ze Szwajcarią. Sąd połączył kary i zdecydował 26 lat więzienia za brutalne napady na kantory. Zapadł wyrok w sprawie Piotra J., który próbował okraść punkty w Świecku i Boczowie. Szczegóły zna Sebastian Górny.
7: W Świecku podczas napadu pracownica włączyła alarm. Piotr J. podpalił rozlaną wcześniej łatwopalną ciecz, ryglując drzwi i odcinając pokrzywdzonej drogę ucieczki. W wyniku pożaru kobieta doznała ciężkich oparzeń około 20% powierzchni ciała. 51-latek doprowadził do tego do strat na ponad 370 tysięcy złotych. Piotr J. przyznał się do napadu, ale tłumaczył, że ogień zaprószył przypadkiem. Prokurator na podstawie opinii biegłych w to nie uwierzył. Później w Boczowie oskarżony groził przedmiotem przypominającym pistolet oraz rozlaniem substancji łatwopalnej.
3: Wyrok jest nieprawomocny.
0: Wiadomości Radia Plus.
3: Szlachetna Paczka rozpoczęła rekrutację wolontariuszy, którzy chcą pomóc rodzinom i osobom samotnym w trudnej sytuacji. Potrzeba ponad 13 tysięcy osób w całej Polsce. Liczą się chęci do pracy, mówi Agnieszka Bunia, koordynatorka Szlachetnej Paczki.
8: Być uważnym na potrzeby rodzin, które się będzie odwiedzać, mieć chęć właśnie do działania, bo to jest jednak praca, wysiłek i energia, którą trzeba włożyć, poświęcić swój czas wolny, czasami wieczory, czasami weekendy. No i empatia właśnie, żeby być czujnym na te potrzeby rodzin, no i starać się zrozumieć sytuację, w jakiej są.
3: Zgłoszenia są przyjmowane na stronie szlachetnapaczka.pl.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
9: 9:03, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Enya i Only Time na początek tej godziny.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

Właśnie sobie pomyślałam, że nie pamiętam już, kiedy ostatni raz budowałam zamki na i z piasku. Być może to jest jakiś pomysł na weekend, a ten już zbliża się wielkimi krokami. Dzisiaj czwartek, 9 dzień lipca w kalendarzu. Jednak bez względu na to, czy pogoda dopisze i te zamki na piasku będziecie mieli ochotę budować w ten weekend lub w następny, i czy w ogóle, i jednak jeśli wybieracie się na plażę, to będę miała dla Was dzisiaj taki prezent, który na pewno się na tej plaży przyda. Ale szczegóły za chwilę. Na zegarze teraz 18 minut po 9.

Przed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
11: Żeby się nie oparzyć. Skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
12: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
13: Po reklamie.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Maria McKee, Show Me Heaven w Radiu Plus, lato z nutą nostalgii, a można patrzeć w niebo leżąc na przykład na plaży na ręczniku Radia Plus. Zresztą nie tylko na plaży nasz ręcznik się sprawdzi, na zielonej trawce także. Choć w nazwie ma plażowy i taki przecudnej urody ręcznik Radia Plus mam dzisiaj dla Was, a pytam o lektury wakacyjne z dzieciństwa i pytam z dwóch powodów. Jeden jest przyjemny, bo wiążący się z urodzinami, a drugi z zupełną odwrotnością urodzin. I zacznę od tego smutnego powodu. Wczoraj w wieku 81 lat zmarł Tadeusz Baranowski, którego pokolenia Polaków poznały m.in. przy czytaniu komiksów, na przykład Antresolka, profesora Nerwosolka. Pozostaje tylko powiedzieć, ależ wodzu, co wódz. A ten drugi powód, radosny, tak w połowie, 110 lat temu urodził się Stanisław Pagaczewski, autor przygód Baltazara Gąbki. Karamba, i ja mam dla Was pytanie, do Was pytanie właśnie o te wakacyjne lektury z dzieciństwa. Co to było i czy sięgacie po nie do dziś i jakim sentymentem, czy też są dla Was wciąż aktualne i dlatego po nie sięgacie? Więc temat szeroki, można ten worek otworzyć i pisać. Czasu na odpowiedź jest dużo, tak do 11.20 powiedzmy, 691-141-141, SMS-owy numer dla Was, a do oddania mam ręcznik Radia Plus i myślę, że może jakaś książka na plażę też się znajdzie. Alan Parsons Project, Don't Answer Me, teraz w Radiu Plus.

0: Asiu Bisulak i Kylie Minogue w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, a niektórzy mogą mówić o szczęściu, jeśli na przykład autokorekta w telefonie nie jest mądrzejsza od nas samych i doskonale wie i nie wie tego, co chcemy napisać lepiej niż my. A chodzi o to, że czasami piszemy SMS-y i literówki się zdarzają, a potem telefon zmienia nam te słowa i wychodzi coś zupełnie innego. I tak też się dzieje i w wiadomościach często u was. Ja sama też jestem ofiarą tej autokorekty i szybkiego pisania, więc czasami te słowa się tak zmieniają, że zupełnie nie wiadomo, o co chodzi. Ale na przykład, jeśli pytam o te książki lub też komiksy z dzieciństwa, to na przykład są przygody Koziołka Mariolka i to jest takie urocze, bo Koziołka Mariolka też bym chętnie przeczytała, ale oczywiście wiadomo, że chodzi o Koziołka Matołka. I Tytus, Romek i Atomek na razie w tych waszych wiadomościach królują. Pytam jeszcze raz. 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla was o te wasze z dzieciństwa i komiksy i książki takie, do których macie sentyment, a być może i jeszcze do teraz zaglądacie i czujecie tak beztrosko, przywołując tamte momenty, gdy w wakacje czytaliście to, na co mieliście ochotę. Na zegarze teraz 17 minut do 10 i do 10 jeszcze między innymi Budka Suflera Jest taki samotny dom w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Już jest. Nowy salon Bestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Bestion. Bestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na was w salonie.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Po reklamie.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Lanbery, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola-Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecenas Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
4: Wciąż niebezpieczna pogoda nad morzem. Za chwilę szczegóły. Minister zdrowia spotka się dzisiaj z lekarzami w sprawie reformy. Powiemy też o rocznicy strajków robotniczych w Świdniku i Lublinie. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Służby w gotowości na Mierzei Wiślanej, wciąż mocno wieje. Wiatr z północy i północnego zachodu może wtłaczać wodę z Bałtyku i Zalewu Wiślanego w głąb lądu, powodując wzrost poziomu wód, niewykluczone są lokalne podtopienia.
5: Mamy taką informację, że nadal obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia, między innymi dla terenu tutaj Zalewu Wiślanego. Bieżąco monitorujemy tę sytuację i jesteśmy w gotowości do ewentualnego podjęcia działań.
4: Mówiła Anna Piechowska z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim. Już od wczoraj dużo pracy mieli strażacy na Warmii i Mazurach. Tylko ostatniej doby niemal 700 razy wyjeżdżali usuwać skutki nawałnic. Zerwane zostały linie energetyczne, drzewa przewracały się na budynki i samochody.
6: Uszkodzeniu uległo również 5 budynków mieszkalnych w naszym województwie. Jednak uszkodzenia nie zagrażały dalszemu ich użytkowaniu. Ze względów bezpieczeństwa w dniu wczorajszym ewakuowano 3 obozy harcerskie we Frombo, w Borku, Rucianej Nidzie, w Piaskach koło Ełku. Obóz w Rucianej Nidzie już na wieczór wrócił na teren swojego obozowiska.
4: Mówi rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski i dodaje, że są przygotowani do ewentualnej ewakuacji 40 obozów harcerskich.
7: Wiadomości Radia Plus.
4: Za godzinę minister zdrowia spotka się z Naczelną Radą Lekarską w sprawie zaproponowanych wczoraj zmian. Jak wynika z naszych rozmów z lekarzami, do reform Jolanty Sobierańskiej-Grędy podchodzą sceptycznie. O tym teraz Michał Rawa. Dzień dobry.
8: Jestem, dzień dobry. Minister zdrowia zaproponowała m.in. wprowadzenie maksymalnych wynagrodzeń dla lekarzy, czy lepsze egzekwowanie ich grafików pracy. Jak podkreśla Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej, to potrzebne zmiany, ale brakuje takich, które odczują pacjenci.
9: To wynik będzie tego taki, że te pieniądze, które zostaną zaoszczędzone na wypłatach tych lekarzy, którzy mają kominy płacowe, to te pieniądze zamiast pójść na leczenie pacjentów, zostaną w budżecie szpitala do wykorzystania przez budżet szpitala, czyli pójdą na pokrycie długu.
8: Jak dodaje, część zmian zaproponowanych przez minister zdrowia to znane już wcześniej propozycje, które na razie nie doczekały się konkretów.
4: Minister zdrowia zapowiedziała też wczoraj dotkliwe kary za przyjmowanie pacjentów bez kolejki, a konkursy na usługi lekarzy mają być jawne. Złoto zatrzymano na granicy. Pogranicznicy w Krościenku podczas kontroli znaleźli 3 sztabki warte 1,5 miliona złotych. Kontrabandę próbowała nielegalnie przewieźć do Polski 46-letnia obywatelka Ukrainy, mówi Edyta Chabowska z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
10: Złoto zostało zabezpieczone do dalszego postępowania, które prowadzi Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu. Na poczet kary, która grozi obywatelce Ukrainy, funkcjonariusze zabezpieczyli 23 400 euro.
4: Każdy, kto chce przywieźć na terytorium Unii Europejskiej 10 tysięcy euro lub więcej, musi to zgłosić. Dotyczy to także czeków, weksli oraz sztabek złota.
7: Wiadomości Radia Plus.
4: Wczoraj obchodziliśmy 46. rocznicę wybuchu strajków robotniczych w Świdniku i Lublinie. Protesty rozpoczęły się w wytwórni sprzętu komunikacyjnego PZL i fabryce samochodów ciężarowych, mówi historyk Konrad Słowiński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
11: Te protesty wybuchły w 150 zakładach na Lubelszczyźnie, z czego w samym Lublinie 90. Skala tych protestów była bardzo duża. W wielu fabrykach władza gotowa była na ustępstwa. One skutecznie wywierały nacisk na władze zakładowe, na aparat partyjny.
4: Wtedy po raz pierwszy komuniści rozpoczęli rozmowy z protestującymi, co otworzyło drogę do sierpniowych strajków na Wybrzeżu.
7: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
0: 9:04, Agnieszka Morawska, dzień dobry. A 10:00 rozpoczynamy o Chopinie. Gazebo o Chopinie.

Edyta Bartosiewicz i ostatni w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, a to już ostatni dzień, żeby zgłosić się do naszej zabawy. Pokaż, jak się ruszasz. Przy okazji Wimbledonu, ten już też dobiega końca i choć w tym roku nie jest tak bardzo emocjonujący dla nas, jeśli chodzi o rozgrywki Polaków, to i tak dzieje się całkiem sporo, a my przy okazji zachęcamy Was do tego, żebyście podzielili się swoją pasją sportową. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Pokaż, jak się ruszasz, zróbcie zdjęcie, podeślijcie do nas i napiszcie kilka słów o tej

0: sportowej pasji właśnie. I czekajcie na telefon jeszcze dzisiaj od Janka Pasterskiego, a jutro finał. A w finale dzisiaj do zdobycia jest zestaw do badmintona, a już jutro w finale lekcja tenisa z Kasią Kuzimor. Do tego jeszcze kieszonkowe, na to, żeby na ten kort dotrzeć. A do tego jeszcze rakieta tenisowa i to już jutro będzie można, dowiemy się, kto zdobędzie właśnie tę nagrodę główną. No a dzisiaj, tak jak wspominałam, zestaw do badmintona, tak żeby zacząć, bo to takie przyjemne pograć w kometkę, jeśli pogoda pozwala. I przy okazji zabawa przednia. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Na zegarze teraz 19 minut po 10.
1: Radio Plus. Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
10: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
11: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
14: Uczę się włoskiego.
13: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów, 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Uwaga podróżnicy! Jeśli tego lata chcecie zejść z utartych szlaków i odkryć nieznane, mamy dla was jedyny właściwy kierunek – Sopot. To tu podczas 16. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic spotkają się wyjątkowi artyści, epickie muzyczne opowieści i koncerty pełne przygody. Wołosi, Agata Szymczewska, Maciej Zakrzewski, Symfonia Alpejska, Szeherezada i wiele więcej już od 4 do 11 lipca. Spakujcie ciekawość. Niech wybrzmi przygoda. Bilety www.sopotclassic.pl. Zapraszają Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Miasto Sopot oraz Grupa NDI.
16: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola.

0: te Biedronka. Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
1: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Po reklamie.
0: Radio Plus.

Bamboleo i Gypsy Kings w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 29 minut pozostało do 11, a ja pytam dziś o wasze lektury z dzieciństwa, takie, którymi zaczytywaliście się na przykład w wakacje, a to między innymi dlatego, że dzisiaj 110. rocznica urodzin Stanisława Pagaczewskiego, kojarzonego przede wszystkim z przygodami Baltazara Gąbki. I wiadomości sporo, między innymi taka: trafiłam w bibliotece na baśnie Muminków i czytając doświadczyłyśmy z siostrą zapomnienia o problemach czasu dorosłości. Polecam i pozdrawiam. Pozdrawiamy także, nie wiem od kogo wiadomość, ale jest to właśnie jakiś sposób na to, żeby na chwilę oderwać się od tego, co dzieje się tu i teraz, i popłynąć trochę w te wspomnienia z dzieciństwa. 691-141-141, SMS-owy numer dla was. Pytanie o książki lub komiksy, którymi zaczytywaliście się, gdy byliście dziećmi i w wakacje w końcu był na to czas, że można było czytać to, co się chce, a nie to, co każą w szkole. Celine Dion, My Heart Will Go On, teraz w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: Do każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
4: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Nie zawsze możesz polegać na karcie kredytowej. W trudnych czasach liczy się gotówka. Kantory Conti od 35 lat gwarantują bezkonkurencyjne ceny walut. Polski kapitał, szwajcarska jakość. kantorconti.pl.
2: Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
3: Co tam budują tak żwawo?
4: Mieszkania nowe.
3: A, czyli osiedle nowe?
4: Nie osiedle, mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
5: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
0: Po reklamie.
6: Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło do Szpitala Południowego i warszawskich urzędów. Czy lekarze zgodzą się na zmiany? Rozpoczyna się spotkanie z minister zdrowia. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy na jesień. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Agenci CBA weszli do warszawskiego Szpitala Południowego, to w ramach śledztwa, które prowadzi prokuratura. Śledczy wyjaśniają nieprawidłowości w szpitalu, w tym kwestie zarobków byłego koordynatora SOR-u Dawida Kacprzyka i utworzenia przez niego tzw. saloniku VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
7: Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty, m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w szpitalu. Zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach tego śledztwa.
6: Powiedział nam rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi 2 śledztwa w sprawie Szpitala Południowego. Właśnie teraz powinno rozpoczynać się spotkanie minister zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. Tematem proponowane zmiany w ochronie zdrowia. Przed siedzibą resortu jest nasz reporter Jakub Krzyżak. Dzień dobry.
8: Tak jest, dzień dobry.
6: Lekarze zapowiadają zgłoszenie szeregu uwag.
8: Dokładnie. W trwającym właśnie spotkaniu bierze udział prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski i minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Izba stoi na stanowisku, że zaproponowane wczoraj przez resort zmiany są kosmetyczne. To niekompleksowa naprawa ochrony zdrowia. Ministerstwo proponuje m.in. limit wynagrodzeń dla lekarzy do 240 zł za godzinę brutto. Chce też ograniczyć czas pracy do maksymalnie 2 etatów. Medycy oceniają, że to może zniechęcić ich do pracy w publicznych placówkach. Jednocześnie przypominają, że takie propozycje wcale nie są nowe, bo pojawiły się już w ubiegłym roku.
6: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Instruktorzy i kierowcy apelowali o to od lat, a w końcu jest szansa na zmianę. Być może kierowcy, którzy mają już prawo jazdy, ale od lat nie siedzieli za kółkiem, będą mogli się legalnie doszkalać na kursach, mówi instruktor nauki jazdy z Lublina Maciej Brewczuk.
9: No to jest likwidacja patologii, bo inaczej tego określić się nie da, bo jak ktoś miał dobre chęci i chciał podnieść swoje umiejętności, czy ze względu na to, że długo samochodem nie jeździł, czy chciał odzyskać utracone uprawnienia, nie mógł tego zrobić oficjalnie, legalnie.
6: A nowe przepisy mogą wejść w życie od 1 stycznia.
10: Wiadomości Radia Plus.
6: Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Rozpoczęła się rekrutacja do jednego z największych i najbardziej skutecznych programów społecznych w Polsce. Kto może zostać wolontariuszem? Sprawdzała Aneta Paszko.
11: Organizatorzy podkreślają, że wolontariat w Szlachetnej Paczce wymaga zaangażowania, uważności i gotowości do spotkania z osobami zmagającymi się z trudnymi doświadczeniami, mówi Agnieszka Bunia, koordynator i rekruter Szlachetnej Paczki.
12: Nie zawsze to są sytuacje łatwe, zarówno pod względem emocjonalnym i tego, że no współczujemy tym rodzinom, w jakich są sytuacjach i staramy się ich zrozumieć, aż do takiego aspektu zweryfikowania, jaka pomoc byłaby dla nich najlepsza.
11: Każdy z wolontariuszy przejdzie specjalne wdrożenie, tak by jesienią móc ruszyć z pomocą potrzebującym. Zgłoszenia na stronie Szlachetnej Paczki. Aneta Paszko, Radio Plus.
6: A już teraz w Szlachetnej Paczce pomaga ponad 13 tysięcy wolontariuszy.
10: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody na początek 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Backstreet Boys w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 20 minut po 11 zaraz na zegarze, a ja mam bardzo złe wiadomości dla fanów Bonnie Tyler. Artystka nie żyje. Na stronie internetowej Bonnie Tyler jest oświadczenie rodziny. Rodzina Bonnie oraz jej współpracownicy z ogromnym smutkiem informują, że Bonnie niespodziewanie zmarła ubiegłej nocy w szpitalu w Portugalii w wyniku choroby, z powodu której była leczona. Wkrótce opublikujemy kolejne oświadczenie, jednak na ten moment prosimy o uszanowanie prywatności naszej rodziny w obliczu tej tragedii. I myślę, że jeśli chodzi o Bonnie Tyler, to będzie dzisiaj o niej sporo. Już w przebojowej poczcie Marek Sierocki będzie miał mnóstwo wspomnień i opowieści. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 200

0: wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
12: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
11: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Po reklamie.

0: Będziesz moją panią i Marek Grechuta, lato z nutą nostalgii w Radiu Plus, a jak lato to i plażowy ręcznik od Radia Plus, który dzisiaj powędruje do Małgosi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Małgosiu, zapytałam dziś o te wasze ulubione książki z dzieciństwa i tutaj książki Zbigniewa Nienackiego u ciebie się pojawiły, Przygody pana samochodzika. Zostawiałaś je sobie, zresztą napisałam, albo opowiedz, co ty z nimi robiłaś?
1: Zostawiałam je po prostu jak najlepsze lody, najlepsze gofry, na które się czekało cały rok. Jak wybijał pierwszy dzień wakacji, to ja sięgałam po wszystkie książki Nienackiego i się w nich zaczytywałam. I tak mi zostało dziś. Ja bardzo lubię do tych książek wracać, bo one mi przypominają po prostu takie najfajniejsze lata bez troski, wakacji, czasu spędzonego właśnie z rodzicami na różnych wyjazdach, podróżach, czasami nawet śladem templariuszy,
0: no bohaterów właśnie książki. No właśnie, napisałaś, że namówiłaś rodziców i zwiedziliście zamek w Malborku tak. Ze wszystkimi zakamarkami, tak jak w książce.
1: Dokładnie tak. Także do dzisiejszego dnia to wspominam.
0: Halo?
1: Tak, jestem.
0: Jesteś. Mhm. Myślałam, że coś jeszcze chciałaś tutaj dodać. Prezent mam dla ciebie. Czy w tym roku książki były już czytane? Jeszcze raz?
1: Jeszcze nie, bo dopiero, że tak powiem, będę wyjeżdżać, więc leżą spakowane. Super. I myślę, że od poniedziałku ruszymy.
0: A, czyli to już poniedziałek ten urlop. Ręcznik od Radia Plus dla ciebie plażowy. Czy plaża będzie grana, czy jednak wędrówki górskie? Albo coś jeszcze innego?
1: Będzie grana działka tym razem, także spokojny urlop działkowy.
0: Na dos. Super.
1: Dokładnie.
0: Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Plus, pozdrawiam moje dzieciaki, w których próbuję zaszczepić pasję właśnie do czytania i do książek Nienackiego.
0: To do tego także się przyłączę. Ode mnie jeszcze jedna książka, która przyda się być może do czytania na plaży albo dla tych, którzy interesują się stworami morskimi, to będzie niespodzianka.
1: Super, dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Queen, The Show Must Go On, teraz w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
2: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim, w każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci, koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Lambery, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecena Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
3: Hello, ciocia z Ameryka dzwoni. Wpadajcie z wizytą. Żadnych excuse ja nie przyjmuję. Przez Islandię macie plane prosto z Gdańska. To czekam. Bye!
4: Lataj z Gdańska. Od września linia Islander do Reykjaviku i wygodnie dalej do Stanów oraz Kanady. A w międzyczasie zwiedzisz Islandię. Nowość dla latających bliżej. Bruksela z lotem. Sprawdź pełną siatkę połączeń portu lotniczego Gdańsk na airport.gdansk.pl.
0: Po reklamie.

Benina Carla i La Luna w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze 3 minuty do 12. Za chwilę wiadomości, a potem specjalne wydanie przebojowej poczty. Przypominam, że dotarła do nas smutna wiadomość, nie żyje Bonnie Tyler. I trzeba przyznać, że tegoroczne zaćmienie słońca i Total Eclipse of the Head w tym roku będą brzmiały zupełnie inaczej. Dzięki za dziś. Do usłyszenia. Do jutra.

0: Lekarze domagają się konkretów. Trwa spotkanie z minister zdrowia. Rotacja wojsk USA ma wrócić w ciągu kilku tygodni, mówi szef MON. Nie żyje Bonnie Tyler, artystka miała 75 lat. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Chcemy usłyszeć konkrety, mówi prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski. W Ministerstwie Zdrowia trwa spotkanie z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grędą. Chodzi o propozycję zmian w ochronie zdrowia. Na miejscu jest nasz reporter Jakub Krzyżak.
1: Tak jest. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej zadeklarował przed wejściem na spotkanie, że środowisko będzie wspierać kompleksową reformę ochrony zdrowia, ale to, co przedstawiło ministerstwo do tej pory, to jedynie ogólne propozycje, podkreśla prezes NIL Łukasz Jankowski.
2: Przynosimy dzisiaj do ministerstwa również nasze postulaty. Mówiliśmy o odpolitycznieniu systemu ochrony zdrowia. Chcemy rozmawiać o limicie czasu pracy i to, co umyka, czyli wycena świadczeń. Ta wycena musi się zmienić i od tego należy zacząć.
1: Ministerstwo Zdrowia proponuje m.in. limit wynagrodzeń dla lekarzy do 240 zł za godzinę brutto. Chce też ograniczyć ich czas pracy do maksymalnie 2 etatów.
0: Według Izby te propozycje niczego nie naprawią, a mogą jedynie zniechęcić lekarzy do pracy w publicznych szpitalach. W ciągu najbliższych tygodni do Polski ma powrócić rotacyjna brygada amerykańskich wojsk. Te informacje przekazał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier rozmawiał o tym z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem podczas szczytu NATO w Ankarze.
3: Liczba żołnierzy na pewno powyżej 10 tysięcy. Rotacja to jest informacja od zastępcy ambasadora, którą uzyskałem w Bydgoszczy podczas podpisania umowy z Andurilem. Ma być przywrócona w ciągu najbliższych tygodni.
0: Jak mówił Kosiniak-Kamysz, trwa przegląd obecności armii USA w Europie. Trwają także ustalenia w sprawie powstania w Polsce stałej bazy amerykańskich wojsk. Puma grasuje w zachodniopomorskich lasach. Egzotycznego drapieżnika zauważono na terenie gminy Polanów, niedaleko Koszalina. Służby są w gotowości, a urzędnicy apelują do mieszkańców i turystów, żeby nie wchodzili do lasu, mówi Justyna Plucińska z Urzędu Miejskiego w Polanowie.
4: Został powołany gminny sztab kryzysowy, którego celem działania jest zabezpieczenie mieszkańców. Gminny sztab kryzysowy tutaj koordynuje te działania. W chwili obecnej staram się zlokalizować, namierzyć dokładnie to zwierzę i podjęte będą działania przez firmę taką wyspecjalizowaną, która zajmie się odłowieniem, oczywiście, jeżeli będzie taka możliwość.
0: To już kolejny taki przypadek w okolicach Koszalina. Na początku roku podobny alarm postawił na nogi służbę w gminie Będzino.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Na koniec smutna informacja ze świata muzyki. Nie żyje Bonnie Tyler, walijska piosenkarka znana z wykonywania utworów takich jak Total Eclipse of the Heart oraz Holding Out for a Hero. Informację o śmierci Bonnie Tyler przekazała jej rodzina. Artystka zmarła nagle w szpitalu w Portugalii w wyniku choroby. Miała 75 lat.
6: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku trwa nabór wolontariuszy. Ich zadaniem jest wsparcie dzieci, seniorów i osób w trudnej sytuacji życiowej.
7: Bardzo prosimy osoby zainteresowane współpracą wolontariacką do kontaktu. Można to zrobić bezpośrednio, czyli zgłosić się do samodzielnego referatu organizowania społeczności MOPR przy ulicy Wolności 16 w Nowym Porcie, bądź też telefonicznie. Można też mailowo napisać, odpowiemy.
6: Mówi Sylwia Resal z gdańskiego MOPR-u. Zgłaszać się można przez cały rok, jednak teraz w okresie wakacyjnym pomoc jest szczególnie pożądana. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku ostrzega przed możliwymi wezbraniami wód na pomorskim wybrzeżu. W Gdańsku poziom wody przekroczył już stan ostrzegawczy. Jednocześnie RZGW zwraca uwagę na utrzymujące się zagrożenie suszą hydrologiczną. Pomimo lokalnych opadów nadal notowane są bardzo niskie przepływy wód na Wiśle od Torunia do Tczewa oraz w zlewni wody Bałdy. Służby apelują do mieszkańców terenów nadmorskich i nadwodnych o śledzenie komunikatów pogodowych.

0: W regionie w ciągu dnia lekkie zachmurzenie i silny wiatr, więcej z kierunków zachodnich. Temperatura wynosi około 17 stopni Celsjusza, ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1010 hektopaskali, a biometr jest niekorzystny.
1: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
2: Janek Pasterski i Marek Sierocki, dzień dobry.
3: Witamy serdecznie. Dotarła niedawno do nas wiadomość o śmierci Bonnie Tyler, wielkiej gwiazdy końca lat 70., dekady lat 80. Total Eclipse of the Heart. Wielki hit Bonnie Tyler na początek.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Nie żyje Bonnie Tyler. Takie komunikaty właściwie wszędzie w mediach od paru dziesięciu minut. Ta smutna wiadomość do nas dotarła.

efekt właśnie tej operacji. Na początku kariery często nazywana była Rodem Stewartem w spódnicy, ale bardzo szybko zdarła tę łatkę z siebie, bo naprawdę stała się wielką gwiazdą. Rok 75 i piosenka Lost in France to utwór, który przyniósł jej popularność, ale tak naprawdę rok 78 był wielkim, wielkim sukcesem. Piosenka It's a Heartache królowała na światowych listach przebojów i na długo ten utwór był takim taką muzyczną wizytówką Bonnie Tyler. Piosenka rewelacyjna, melodyjna, wpadająca w ucho, świetnie wyprodukowana w takiej stylistyce lat 70., drugiej połowy lat 70., gdzie słychać było gitary, gdzie było takie trochę glam rockowego brzmienia. It's a Heartache i niezapomniana Bonnie Tyler na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Wygr-

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
1: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
2: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
3: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
2: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
4: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Po reklamie.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Kilkadziesiąt minut temu dotarła do nas ta smutna wiadomość. Wspominaliśmy, że Bonnie Tyler wielkie sukcesy odnosiła pod koniec lat 70., ale kolejna dekada to była dekada jej wielkich sukcesów. Warto wspomnieć duet z Shakinem Stevensem. Obydwoje pochodzili z Walii. Rockin' Good Way, piosenka, którą często przypominamy na antenie Radio Plus, która przeszła do historii europejskiego show biznesu. Także filmowy wielki hit Holding Out for a Hero z filmu Footloose to też światowy sukces. Bonnie Tyler na listach przebojów starannie dobierała repertuar, fantastycznie śpiewała na koncertach. Jeszcze jeden niezapomniany przebój tej artystki, Straight from the Hearty, Bonnie Tyler na antenie Radio Plus.

0: Było kołysząco, wakacyjnie, za nami grupa Inner Circle i utwór zatytułowany Sweat a la la la la long to największy hit formacji, która specjalizuje się w muzyce reggae. Pora, abyśmy zajrzeli do naszego muzycznego kalendarza.
1: Tak jest. 9 lipca 1990 roku premierę miał debiutancki album Beverly Craven pod tytułem po prostu Beverly Craven. No od tamtej pory minęło już prawie 4 dekady, 36 lat.
0: I wciąż wspominamy tę debiutancką płytę, która odniosła ogromny sukces w Europie, a pochodzący z niej przebój Promise Me to muzyczna wizytówka Beverly Craven i ten utwór już teraz na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Co tam budują tak żwawo?
2: Mieszkania nowe.
4: A, czyli osiedle nowe?
2: Nie osiedle, mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
5: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Po reklamie.

0: była Beata Kozidrak z jej pierwszej solowej płyty, utwór Taka Warszawa, niezwykle starannie nagrana piosenka, świetnie wyprodukowana, brzmi do dziś rewelacyjnie, tak jak brzmią piosenki kobiety, która dzisiaj odeszła, wielkiej gwiazdy walijskiej wokalistki Bonnie Tyler.
1: Tak, parędziesiąt minut temu dotarła do nas ta niezwykle smutna wiadomość, po której trochę się ciężko pozbierać, bo przecież liczyliśmy na to, że być może pojawi się jeszcze kiedyś w Polsce, gdzie lubiła przyjeżdżać i koncertować.
0: Te komunikaty w ostatnich dniach były bardzo optymistyczne, że wybudziła się ze śpiączki farmakologicznej i że być może wróci do zdrowia. Szkoda, że odeszła. No, dla mnie to część mojego życia i to ogromna część, bo nie ukrywam, że od pierwszego utworu, który usłyszałem, Lost in France, byłem wielkim fanem jej twórczości. If You Were a Woman to piosenka, którą żegnamy się dzisiaj i będziemy pamiętali o Bonnie Tyler i będziemy wracali do jej tych niezapomnianych przebojów.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Lepko, pokochaj niskie ceny.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.
3: Akcja saperów w centrum Kielc. Za chwilę szczegóły. Więzienie dla małżeństwa rosyjskich szpiegów jest wyrok sądu. Powiemy też o planach nowego prezesa Katolickiej Agencji Informacyjnej. Minęła 13. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Saperzy w akcji w centrum Kielc przed bramą Wojskowego Centrum Rekrutacji przy ulicy Wesołej. Ktoś zostawił podejrzany odbiornik radiowy.
4: Na miejscu pracują policjanci, w tym funkcjonariusze z nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Obecnie wykonywane są czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia i sprawdzenie pozostawionego przedmiotu.
3: Mówiła Małgorzata Perkowska-Kiepas z policji w Kielcach. Ulica Wesoła została zablokowana. 7 lat więzienia dla Igora R. i 3 lata więzienia dla jego żony Iriny. Sąd okręgowy w Sosnowcu skazał dwoje Rosjan oskarżonych o szpiegostwo. Igor R. miał także nadać paczkę z bombą kumulacyjną.
5: Brał udział w działalności obcego wywiadu i na jego rzecz, to jest Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej w ten sposób, że gromadził dane dotyczące m.in. charakterystyk i czynności podejmowanych przez znanych mu ustalonych rosyjskich działaczy opozycyjnych, gromadził dane dotyczące osób, instytucji i organizacji świadczących pomoc rosyjskim działaczom opozycyjnym.
3: Mówiła sędzia Ewelina Pałgan-Witek. Para szpiegów wpadła w ręce polskich służb 2 lata temu. Postępowanie toczyło się jednak za zamkniętymi drzwiami. Schroniska dla bezdomnych psów w Polsce nie chcą przyjmować zwierząt ze schroniska w Nowym Targu, mówi Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.
6: Na dzisiaj, po tej kampanii hejtu nienawiści, żadne ze schronisk tych zwierząt nie chce wziąć. Oferują, że owszem, kolejne zwierzęta, te nowe nazwijmy, byłyby zainteresowane, natomiast jeżeli chodzi o te zwierzęta z Nowego Targu, nie są zainteresowane.
7: Anita Żegleń, wójt gminy Poronin.
8: Pierwsze pytania były do schronisk, czy ktokolwiek nas wesprze w tej dosyć trudnej, kryzysowej sytuacji. No były takie, że niekoniecznie właśnie z Nowego Targu, bo nie chcemy się znaleźć na celowniku jako to kolejne schronisko.
9: Dostaliśmy termin 14-dniowy, tylko nikt się nie zastanowił, żeby nam pomóc w sytuacji, co po tym terminie.
3: Dodawał wójt gminy Bukowina Tatrzańska Andrzej Pietrzyk. Właściciele zamknęli schronisko w Nowym Targu po 32 latach. Twierdzą, że nie wytrzymali fali hejtu. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami z Krynicy zarzucało im trzymanie psów w złych warunkach. Te informacje się jednak nie potwierdziły.
0: Wiadomości Radia Plus.
3: Nowy prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej Paulin ojciec Michał Bortnik stawia na ewolucję i budowanie mostów z mediami świeckimi. Jak mówi w rozmowie z Radiem Plus, wyzwaniem będą trudne dla Kościoła tematy.
10: To, żeby właśnie nie chować głowy w piasek, nie chować się za jakimiś artykułami, kanonami czy innymi paragrafami, tylko właśnie w prosty sposób, czytelny dla każdego katolika, sposób mówić o wszystkich sprawach, być głosem, który przyjmą inne agencje informacyjne i ten głos, żeby był słyszalny.
3: Nowy prezes KAI postrzega swoją rolę przede wszystkim jako służbę Kościołowi.
11: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. 13. edycja Festiwalu Teatralnego Wybrzeże Sztuki rozpocznie się w połowie września w Gdańsku i Sopocie. Tegoroczna odsłona wydarzenia, odbywające się pod hasłem Pamięć Doświadczeń, zbiega się z obchodami 80-lecia Teatru Wybrzeża. Wybrzeże Sztuki to festiwal teatralny organizowany przez Gdański Teatr, prezentujący najważniejsze i najbardziej interesujące spektakle z całej Polski. Program tegorocznej edycji koncentruje się na relacje między przeszłością a współczesnością, nawiązując do historycznych realizacji gdańskiej sceny. Festiwal potrwa od 16 września do 1 października. Spektakle będą prezentowane na scenach Teatru Wybrzeże oraz w hali Amber Expo w Gdańsku. Wczoraj w Gdańsku odbyło się spotkanie władz miasta z mieszkańcami Letnicy. Spotkanie dotyczyło tego, jakie plany miasto ma na rozwiązanie problemów, z którymi borykają się mieszkańcy.
12: Bardzo ważne jest, żeby te wszystkie informacje, które chcemy dzisiaj przekazać, dotarły do jak najszerszego grona, także bardzo dzisiaj liczę na to, że będziemy z jednej strony mogli te informacje przedstawić, ale z drugiej strony przede wszystkim na rozmowę i dialog z państwem.
11: Mówił wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski. Władze miasta nie wykluczają następnych spotkań. południu sporo chmur na niebie, pojawiają się miejscowe opady i wieje silny wiatr z kierunków zachodnich. Na termometrach około 19 stopni Celsjusza, ciśnienie bez zmian 1010 hektopaskali, a biometr jest niekorzystny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: A i teraz będzie pięknie i naprawdę przebojowo. Richard Marks, Right Here Waiting. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Tina Turner i Foreign Affair w Radiu Plus. Przez ostatnie dwa tygodnie bawiliśmy się aktywnie dosyć, prosząc was o to, żebyście wysyłali nam zdjęcia tego, jak się ruszacie, jak spędzacie wolny czas na sportowo. No i dzisiaj ostatni dzień tej zabawy, bo jutro wielki finał. Jutro będą emocje. Po godzinie 9:00 Łukasz i Kozimor. No jeszcze nie wiemy, kto wygrał, ale być może jeszcze jest szansa dla was, żeby przesłać nam takie zdjęcie na radioplus.pl. Na przykład jak gracie w piłkę, jak spacerujecie, jak jeździcie na rowerze, jak pływacie, albo jak gracie w tenisa chociażby, bo główna nagroda to jest lekcja tenisa właśnie z Kasią Kozimor, która od wielu lat w tenisa gra i robi to świetnie. Do tego jeszcze będziemy mieli dla was zupełnie nową rakietę do tenisa i 1000 zł na dowolnie wybrany przez was cel, czyli takie wakacyjne, kieszonkowe. Wyślijcie zdjęcie radioplus.pl, bo naprawdę warto, a ja po godzinie 14 jeszcze dzisiaj w ramach bonusu będę miał dla kogoś zestaw do badmintona dla dwóch osób. Radio
1: Plus. Reklama. Dyskontowe asy w Netto, teraz brzoskwi.

0: Jedzenia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Card Door Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
8: Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
7: A ekstra pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w mega pensję, by co miesiąc dostawać 15 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Lanbery, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola-Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecenas Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
12: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
13: Żeby się nie oparzyć. Skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
14: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
15: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
16: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy zakupie dowolnych kiełbas z sokołów, drugi tańszy produkt 60% taniej. Sprawdź też inne weekendowe promocje. Oferta od 10 do 11 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Po reklamie.
18: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Modern Talking.

Można powiedzieć, że niezły jazz, prawda? Shade i Smooth Operator w kalendarzu, 9 dzień lipca. Dzisiaj mamy dzień chodzenia do pracy inną drogą. No to jeżeli ktoś ma jakoś tak na później, to będzie mógł spróbować, bo to już właściwie za 27 minut 14. Ja niestety przyszedłem tą samą, ale mogę zrobić patent i wrócić inną.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Kaufland jest.

0: Arbuz ze skrzyni, ₩1,49 za kilogram. Kaufland.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska, mega paka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

Wakacje, czas podróży i lato z nutą nostalgii w Radiu Plus. Bawcie się dobrze. Andrzej Krzywy, Demono.

0: Demono i kochać inaczej, to prawie godzina 14 w Radio Plus. Za chwilę Mikołaj Gronat i wiadomość.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Po reklamie.
8: Minister zdrowia spotkała się z szefem Naczelnej Izby Lekarskiej. Za chwilę relacja naszego reportera. Katastrofa budowlana i ewakuacja w Bydgoszczy. Dziś w kościele wspomnienie 120 męczenników chińskich. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prawie dwie godziny trwało spotkanie Naczelnej Izby Lekarskiej z Ministerstwem Zdrowia. Zabrakło konkretów, ocenia szef NIL-u Łukasz Jankowski. Rozmowy dotyczyły proponowanych przez resort zmian w ochronie zdrowia, a na miejscu śledził je nasz reporter Jakub Krzyżak.
9: Tak jest, dzień dobry.
8: Powiedz, jak przebiegało spotkanie?
9: Zarówno prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, jak i minister zdrowia po spotkaniu użyli określenia nowe otwarcie. Rozmowy przebiegły, jak relacjonuje szef NIL Łukasz Jankowski, w przyjaznej atmosferze, ale zabrakło konkretów.
10: Na temat skrócenia kolejek i tego, jak proponowane rozwiązania wpłynęłyby na sytuację pacjentów.
9: Jolanta Sybierańska-Grenda przekonuje z kolei, że konkrety padły.
11: O tym, co już daliśmy do konsultacji, czyli projekt ustawy o zawodzie lekarza, ale też rozmawialiśmy o tych zapowiedziach, które przedstawiłam.
9: Konkretem, który powtórzyły obie strony, jest na pewno powstanie specjalnego zespołu, który zajmie się ustawą o izbach zawodowych i o zawodzie lekarza. Obie strony zgadzają się też co do limitów wynagrodzeń lekarzy. Teraz trzeba ustalić tylko ich poziom.
8: Rozmowy mają być kontynuowane w czasie posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia w przyszłym tygodniu. Katastrofa budowlana i ewakuacja w Bydgoszczy. Podczas prac budowlanych osunął się fragment ściany kamienicy przy ulicy Sienkiewicza. Ewakuowano 9 osób. Na miejscu pracują służby i nadzór budowlany, a mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli wrócić do mieszkań.
12: Tu trwały prace kanalizacyjne na podwórku. Wyszłam rano i mi koleżanka napisała, że tu jest ewakuacja. Przyszłam i jestem jak stoję, nie mam nic.
13: Ma pani jakieś miejsce, gdzie może się pani schronić?
12: No właśnie tu piszę do znajomych, bo rodziny nie ma w Bydgoszczy, więc może ktoś mnie przygarnie.
14: Dziś mam urodziny i taki prezent mnie czeka. Nie mogę wejść do mieszkania.
15: Byłam poza domem i też po prostu dostałam zdjęcie, że się wali tutaj brama i kamienica i przyjechałam. No i...
13: Nie wpuszczają do środka?
15: Nie, czekamy na decyzję, bo tam wszystkie służby debatują.
8: Z mieszkańcami kamienicy rozmawiał Dawid Olszewski. Fragment ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy został zamknięty dla pieszych i kierowców. Odpowie przed sądem za jazdę po pijanemu. 41-latek z okolic Kamiennej Góry wiózł trzy osoby pożyczonym samochodem i miał 3 promile. a auto rozbił na słupie. W wypadku w Lubawce prawie zginęły dwie osoby, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska z prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze.
0: Siedzący na przednim siedzeniu pasażer doznał rozległych obrażeń ciała, które spowodowały u niego ciężki uszczerbek na zdrowiu. Natomiast pasażerka doznała obrażeń powodujących u niej rozstrój zdrowia na okres powyżej 7 dni. Mężczyzna przyznał się, złożył wyjaśnienia. Wcześniej był karany właśnie za kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości.
8: Mężczyźnie grozi 10 lat więzienia.
5: Wiadomości Radia Plus.
8: Dziś w kościele wspomnienie 120 męczenników chińskich, którzy stali się ofiarami prześladowań chrześcijan. W grupie znaleźli się zakonnicy, katechiści, ale także całe rodziny z dziećmi. Ich męczeństwo to proroczy znak dla współczesnych chrześcijan, mówi wykładowca Uniwersytetu Fujian na Tajwanie, werbista ojciec Wojciech Rybka.
16: Mamy też różne próby wiary, czasami jakoś tam bolesne, bo nas ktoś tam wyśmieje, bo nas ktoś tam będzie szykanował za naszą wiarę, czy za poglądy związane z wiarą. Tę siłę trzeba czerpać od Pana Boga na wzór właśnie męczenników. I wtedy to wszystko, choć jest po ludzku trudne, staje się wykonalne i proste.
8: 26 lat temu kanonizował ich ojciec święty Jan Paweł II.
17: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Na większości strzeżonych kąpielisk ratownicy wywiesili w czwartek po południu czerwone flagi zakazujące wejścia do wody. Powodem są wysokie fale, silne wiatry i prądy wsteczne. Czerwone flagi wywieszono na jednym kąpielisku w Sopocie oraz na gdańskich kąpieliskach od Jelitkowa do Brzeźna i na Wyspie Sobieszewskiej. Sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się w ciągu dnia, dlatego przed wejściem do wody należy sprawdzić oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników. Aktualne informacje o stanie kąpielisk są dostępne w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zmieniamy temat w Radiu Plus. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza chętnych do działań wolontariackich. Potrzeb wśród mieszkańców jest wiele.
18: Są to działania przede wszystkim na rzecz osób starszych, samotnych, także osób z niepełnosprawnościami oraz dzieci z rodzin objętych wsparciem.
17: Mówi Sylwia Resel z gdańskiego MOPR-u. Pomoc wolontariuszy jest szczególnie cenna w okresie wakacyjnym.

W regionie w ciągu dnia lekkie zachmurzenie i silny wiatr wiejący z kierunków zachodnich. Temperatura wynosi około 18 stopni Celsjusza, a ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1010 hektopaskali, a biometr jest niekorzystny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: A zaczynamy bardzo tanecznie. Już teraz w Radio Plus Ricky Martin, Living La Vida Loca. Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio.

0: On Little Lonely to Roy Orbison. 19 minut właśnie w tym momencie. Po 14 jeszcze kilka minut zostało do kolejnego rozstrzygnięcia, już ostatniego tak naprawdę naszej zabawy. Pokaż jak się ruszasz. Jutro wielki finał u Kasi Kozimor po godzinie 9. Do zdobycia będzie rakieta do tenisa, lekcja gry w tenisa właśnie z Kasią, która w tenisa gra świetnie, i 1000 zł jeszcze na takie wakacyjne kieszonkowe będziemy mieli. To wszystko trafi jutro do kogoś. Także jeżeli jeszcze nie zgłosiliście się do naszej zabawy, to jest chwila. Jest moment, żeby wysłać zdjęcie waszej aktywności, pokazać nam jak się ruszacie, czy gracie w piłkę, czy chodzicie na spacery, czy jeździcie na rowerze. Może górskie wycieczki, a może właśnie ten tenis. Dajcie znać na radio+.pl, wyślijcie zwykłe zdjęcie, a ja za chwilę jeszcze w ramach takiego bonusu przedfinałowego podaruję komuś zestaw do badmintona. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?

0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też, to poprosimy. Ale co?
2: Wszystko!
3: W wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.

0: sesikę za nami, a przed nami telefon, bo właśnie dodzwoniłem się do Krzysztofa. Krzysztofie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Z tego, co czytam, od najmłodszych lat jesteś ze sportem związany, różne dziedziny przerobiłeś i przerabiasz.
1: Tak, no od dzieciństwa, czyli od młodości trenowałem lekkoatletykę, ale no niestety, tak jak pisałem, uległem kontuzji kolana i w tamtych czasach niestety nikt mi nie proponował naprawienia tego, więc musiałem zrezygnować z takiego zawodowego, można powiedzieć w cudzysłowie, uprawiania sportu, ale bez sportu żyć nie mogłem, więc rower zacząłem intensywnie uprawiać. Oczywiście do tego doszły narty, no a tenis to już w dorosłym życiu zacząłem się w to bawić i te wszystkie sporty do dzisiaj uprawiam.
0: Świetnie, to brzmi naprawdę fascynująco. Ja też chciałem powiedzieć, że jutro właśnie wielki finał. Oczywiście masz szansę, być może to tobie się przytrafi możliwość lekcji gry w tenisa z Kasią Kozimor, rakieta tenisowa i 1000 zł, za co trzymam mocno kciuki, a dzisiaj wysyłam w nagrodę zestaw do badmintona.
1: No dziękuję bardzo. Będzie mi rośnie mi wnuk, więc z nim na pewno będę próbował tego badmintona pograć.
0: Świetnie, trzymaj się ciepło i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, wzajemnie pozdrawiam całe radio.
0: Dzięki.

0: Reklama. Możesz dalej odkładać życie na później, tylko świat nie ma obowiązku na ciebie czekać. Poleć z portu lotniczego Gdańsk w podróż życia już tego lata. Od września linią Iceland Air do Reykjaviku i dalej do Stanów oraz Kanady. W międzyczasie zwiedzisz Islandię. Albo bliżej do Brukseli z lotem. A to dopiero początek możliwości. Sprawdź siatkę połączeń portu lotniczego Gdańsk na airportgdańsk.pl. Lataj z Gdańska.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewidzka 10A.
5: Co tam budują tak żwawo?
6: Mieszkania nowe.
5: A, czyli osiedle nowe?
6: Nie osiedle, mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
7: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
2: Uczę się włoskiego.
1: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren! Voltaren!
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
8: Są pierwsze komentarze dyrektorów szpitali do propozycji reform minister zdrowia. Załamanie pogody dziś i jutro w północno-wschodniej Polsce. Dla nich nie ma to znaczenia. Za chwilę wakacje z wojskiem. Jest 15. Marcin Bartnik. Kto ukróci podbieranie sobie lekarzy? Na to liczą dyrektorzy szpitali, którzy w rozmowie z nami komentują propozycje zmian w ochronie zdrowia. Wśród najważniejszych ograniczenie najwyższych kontraktów dla lekarzy, większa przejrzystość wydatków i obowiązek pracy na co najmniej pół etatu w jednym ze szpitali.
9: Propozycje pani minister oceniam pozytywnie, ponieważ zmiany w systemie ochrony zdrowia są konieczne w tym momencie. Bardzo ważnym elementem dla stabilności finansowej szpitala jest wprowadzenie maksymalnych stawek w wynagrodzeniach kontraktowych. Pozwoli to zapobiec podbieraniu czy podkupywaniu lekarzy przez inne podmioty.
8: Komentowała dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu Barbara Stawarz. Zwraca też uwagę na zmiany dotyczące obowiązku posiadania jednego podstawowego miejsca pracy. Jej zdaniem takie działanie zwiększy zaangażowanie lekarzy i poprawi organizację pracy placówek. Odpowiedzą za zniesławienie. Nie przyznali się do winy. Dwóch mężczyzn zatrzymanych w Poznaniu w związku z obrażaniem Ukrainki na tle narodowościowym usłyszało zarzuty. Chodzi o incydent z 3 lipca.
10: Zgłosiła się do komisariatu i poinformowała, że na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie wynajmuje biuro, kilka osób ją zniesławiło. Nagranie z tego incydentu trafiło do internetu i wywołało falę hejtu.
8: Opowiada Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Według śledczych jeden z mężczyzn obrażał kobietę, sugerując, że prowadzi działalność nacjonalistyczną. Drugi miał nagrać całe zajście i upublicznić je w internecie.
10: Mężczyźni nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw. Jeden z nich odmówił składania wyjaśnień. Drugi oświadczył, że udał się na uniwersytet, ponieważ chciał sprawdzić, czy wynajmowane są na nim pomieszczenia w firmie, która sprowadza cudzoziemców.
8: Podejrzanym grozić może grzywna, ograniczenie wolności lub nawet rok odsiadki. Ostrzeżenia i czerwone flagi, załamanie pogody dziś i jutro w północno-wschodniej części kraju. Będą tam obowiązywać alerty pierwszego stopnia z powodu silnego deszczu, nawałnic i burz.
11: Na zachodzie województwa warmińsko-mazurskiego, województwie mazowieckim oraz na północy lubelskiego to ostrzeżenie ważne będzie od godziny 20 do jutra do godziny 18. Natomiast na wschodzie warmińsko-mazurskiego oraz województwie podlaskim od godziny 16 do jutra do godziny 18.
8: Mówił synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. Spodziewanym burzom ma towarzyszyć wiatr osiągający 65 km na godzinę.
12: Wiadomości Radia Plus.
8: Blisko 6 tysięcy złotych brutto za 27 dni szkolenia i wakacje w mundurze. W ramach wakacji z Wojskiem 3 młodzi ludzie będą mogli poznać realia służby wojskowej i przeżyć nietypową przygodę.
13: To jest intensywne szkolenie trwające po 10 godzin dziennie mniej więcej. Oczywiście pobudka z samego rana, przebieżka, zajęcia z musztry, zajęcia ze strzelectwa, z topografii, z umiejętności reagowania w ramach wystąpienia różnych sytuacji kryzysowych, nie tylko wojennych.
8: Mówił kapitan Mateusz Budynek z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Zielonej Górze. Szkolenie skierowane jest do osób w wieku od 18 do 35 lat, a my pytamy, co sądzą o takiej formie.
0: Wakacje z wojskiem, fajny pomysł czy niekoniecznie?
2: Zależy dla kogo, jak dla mnie to nie. Ale są ludzie, którzy chcą, że tak powiem, aktywnie spędzać wakacje i przy okazji przysłużyć się dla naszej ojczyzny.
3: Jasne, czemu nie? Zawsze to jest jakaś aktywność dodatkowa taka w wakacje, a przy okazji można jakieś doświadczenie zdobyć.
4: Moim zdaniem jest to bardzo dobra opcja, tutaj każdy może się spróbować.
14: Lubię sport, więc mógłby to być fajny trening, fajne wyzwanie do dalszej służby wojskowej. Raczej nie chciałbym się angażować.
8: Uczestnicy mogą wybrać jeden z turnusów organizowanych w blisko 90 lokalizacjach w całej Polsce. Kolejny już od 13 lipca do 8 sierpnia.
15: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Termin wpłynięcia opinii biegłych z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych mijał z końcem czerwca, ale dokument nie wpłynął, poinformował we wtorek rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Mariusz Duszyński. Śledztwo w sprawie karambolu na S7 jest zawieszone od grudnia. W katastrofie w Burkowie koło Gdańska w nocy 18 października 2024 roku uczestniczyło 21 pojazdów. Łącznie podróżowało nimi 56 osób, zginęło 5 osób, w tym 4 dzieci, a 10 zostało rannych. Prokurator przedstawił kierowcy samochodu ciężarowego DAF 38 letniemu Mateuszowi M. zarzut sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Dzisiaj mija 25 lat od katastroficznej powodzi stulecia w Gdańsku. Od tamtego czasu miasto regularnie usprawni systemy przeciwpowodziowe. W ich skład wchodzi magazyn ze specjalistycznym sprzętem.
16: Zadaniem właśnie tego sprzętu jest możliwość jak najszybszego podjęcia interwencji w przypadku różnych zdarzeń. I tutaj na przykład takie elementy jak agregaty pompowe mobilne, które można szybko właśnie zawieźć na miejsce i przepompować wodę, która się w nadmiarze gromadzi.
15: Mówi prezes Gdańskich Wód Ryszard Gajewski. Popołudnie na Pomorzu wciąż z dużą ilością chmur, choć pojawiają się też przejaśnienia. Termometry pokazują 20 stopni Celsjusza, ciśnienie wynosi 1010 hektopaskali. Silny wiatr wieje z północnego zachodu, a biometr nadal jest niekorzystny.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
17: I w Radio Plus już teraz wakacyjny przebój. Madonna, La Isla Bonita. Dzień dobry, Janek Pasterski. Prawie 7 minut po 15.

0: panowie z Pet Shop Boys i Domino Dancing w Radio Plus. Przez ostatnie, właściwie niemal dwa tygodnie pytaliśmy was o waszą aktywność fizyczną, aby przysyłaliście nam zdjęcia z tego, jak no właśnie na sportowo spędzacie czas. I dzięki za to, bo przed nami trudna decyzja. Jeszcze nie zdecydowaliśmy, kogo wybierzemy, ale to się wydarzy jutro. A tę przyjemność wielkiego finału i wręczenia nagród będzie miała Kasia Kozimor już po godzinie 9:00, także no czekamy. I sam jestem ciekawy, na pewno będę śledził całą sytuację. Bo nagroda główna to jest rakieta do tenisa, to jest 1000 zł i to jest lekcja gry z Kasią Kozimor, która no, w tenisa radzi sobie świetnie. Także wielki finał już jutro w Radiu Plus po godzinie 9:00.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewidzka 10A.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.

0: nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Po reklamie.

Oj tak, trochę tak to wygląda, jak w piosence u Ani Jurksztowicz, że jest tu lewa sporo deszczu, zwłaszcza na tej ścianie wschodniej. No i dzisiaj, ale także jutro, no nic, jakoś będziemy musieli sobie poradzić.

0: Reklama.
1: Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
5: Citroen.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

Zwariowany poniedziałek, ale spokojnie, dzisiaj czwartek, więc nie jest źle. A za chwilę piątek i za chwilę weekend. To do poniedziałku jeszcze chwilę. Dziewczyny z Bengals, Maniac Monday, na koniec naszego spotkania. Bardzo dziękuję za dzisiaj, a my ponownie słyszymy się we wtorek. Janek Pasterski. Trzymajcie się ciepło.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
4: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
5: Wyobraź sobie poranek, w którym komfort idealnie łączy się z naturą. Poznaj inwestycje Silva w Straszynie od dewelopera Szymichowski. Nowoczesne osiedle otoczone zielenią, stworzone z myślą o tobie i twojej rodzinie. Teraz to idealny moment, by skorzystać z letnich ofert promocyjnych. Na wybranych etapach inwestycji miejsce postojowe w hali garażowej za pół ceny lub elastyczny harmonogram płatności. Wpłać 10% teraz, a resztę dopiero przed odbiorem mieszkania. Sprawdź na szymichowski.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
8: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe
7: oferty! A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.
9: Agenci CBA ponownie weszli do warszawskiego szpitala południowego. Na Pomorzu szacują straty po silnym sztormie. Dziś wieczorem pierwszy ćwierćfinał na Mundialu. Francja-Maroko. Jest 16. Marcin Bartnik. To nie pierwsze i nie ostatnie takie działania, podkreśla prokuratura. Agenci CBA weszli m.in. do warszawskiego szpitala południowego. Na razie nie wiadomo, czy chodzi o jakiś nowy wątek afery. O szczegółach tych działań nasz reporter Michał Rawa.
10: Tak jest, dzień dobry. Jak dowiedzieliśmy się w prokuraturze, agenci CBA nie po raz pierwszy zabezpieczają dokumenty w szpitalu południowym i takich działań ma być więcej. Tym razem objęły nie tylko biura w szpitalu, mówi nam rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
11: Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty, m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w szpitalu. Zabezpieczone dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach tego śledztwa.
10: Śledczy, przypomnijmy, badają oszustwa finansowe byłego koordynatora SOR w szpitalu Dawida Kacprzyka oraz tak zwaną ścieżkę VIP w tej placówce i brak właściwego nadzoru nad szpitalnym SOR-em.
9: O czym przypominał Michał Rawa. Szacują straty po sztormowym uderzeniu niżu Bernadette, który przyniósł nad Pomorze silny wiatr. Przychodzi czas na liczenie zniszczeń. Służby sprawdzają stan wybrzeża i zabezpieczeń brzegowych w regionie.
12: Na Mierzei Wiślanej uszkodzeniu uległy fragmenty ogrodzenia zabezpieczającego wydmy. W niektórych miejscach ucierpiała tam również sezonowa infrastruktura turystyczno-gastronomiczna. W niektórych miejscach poziom wody nadal pozostaje podwyższony. Już jednak praktycznie nie obserwujemy sytuacji, w których morze podchodzi pod sam wał wydmowy.
9: Mówi Magdalena Kieszkowska z Urzędu Morskiego w Gdyni. Na pomorskich plażach stwierdzono jedynie niewielkie szkody w zabudowie biotechnicznej, która służy ochronie i odbudowie wydm. Czy to koniec policyjnej kariery Forda Mustanga? Kultowy model przejęty przez radomską drogówkę uległ wypadkowi. O tym, jak doszło do zdarzenia w Milejowicach, opowiedziała nam Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
13: Na zdarzenie jechał policjant z radomskiej drogówki oraz pojazd marki Volkswagen. Pojazdy jechały od Radomia w kierunku Zakrzewa. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, radiowóz wyprzedzał pojazdy, mając włączone sygnały uprzywilejowania. Natomiast kierująca Volkswagenem rozpoczęła manewr skrętu w lewo. W wyniku zderzenia radiowóz uderzył w ogrodzenie posesji, a Volkswagen wjechał do rowu.
9: Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu tego roku. Samochód został wcześniej skonfiskowany kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu.
14: Wiadomości Radia Plus.
9: Ćwierćfinały, czas zacząć. Mundial wchodzi w decydującą fazę. Na początek hit Francja-Maroko, czyli starcie wicemistrza świata z czwartą drużyną poprzednich mistrzostw w Katarze. Za oceanem zaczyna się więc gra o najwyższą stawkę. Ten mecz dziś czasu o 22 czasu polskiego, a w ćwierćfinałach Mundialu zmierzą się jeszcze Hiszpania z Belgią, Norwegia z Anglią i Argentyna ze Szwajcarią.

Na Pomorzu zachmurzenie teraz umiarkowane, miejscami sporo słońca, a najważniejsze jest to, że w regionie bez opadów. Termometry pokazują teraz do 17-18 stopni, wiatr umiarkowany, północno-zachodnie ciśnienie 1012 hektopaskali, nocą temperatura około 14 stopni. Jutro miejscami sporo chmur, rano gdzieniegdzie przelotny deszcz, po południu więcej słońca, nawet trochę bezchmurnego nieba. Termometry pokażą w piątek do 19-20 stopni.

0: Radio Plus, 8 minut po godzinie 16. Dzień dobry, Marek Dmuchewicz. Zapraszam na magazyn reporterów w czwartek, 9 lipca. Oto dzisiejsze tematy.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Już w sobotę w Gdyni odbędzie się 27. Światowy Zjazd Kaszubów. Na ulicach miasta odbędą się pokazy sztuki, tradycji i muzyki.
2: Tegoroczny Zjazd Kaszubów ma dla Gdyni szczególne znaczenie. Świętujemy stulecie naszego miasta, które wyrosło z niewielkiej kaszubskiej osady i w ciągu 100 lat stało się nowoczesnym, otwartym, portowym miastem. Nie byłoby Gdyni bez kaszubskich korzeni.
0: Diecezje, wspólnoty i ruchy katolickie w całej Polsce zapraszają młodych i rodziny na wakacje z wiarą.
3: Przestrzeń, która od blisko 40 lat gromadzi młodych ludzi pragnących spędzić wakacje w wyjątkowej atmosferze i w wyjątkowym miejscu. Jest to festiwal, są to też wakacje, więc oprócz tych duchowych aspektów nie zapominamy o dobrej zabawie i wieczorem będą koncerty. Będzie też impreza taneczna w stylu folkowym.
0: Odwiedzimy też siedzibę PTTK, porozmawiamy o słynnych pieczątkach, odznakach i aktywnym wypoczynku w naszym kraju.
4: Od wielu lat turyści dokumentują swoje przygody turystyczne, obojętnie w jakiej dyscyplinie, właśnie zbieraniem punktów na odznaki różnego rodzaju. I tam potwierdzeniami najczęściej są pieczątki zdobywane w różnych ciekawych miejscach. Są wspaniałą pamiątką później po latach, kiedy się przegląda taką książeczkę.
0: W dzisiejszym magazynie także będzie kolejny odcinek cyklu Kościół od kuchni oraz aktualności z Watykanu. Zapraszam.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Michael Jackson w Radiu Plus, 18 minut po 16. Już w tę sobotę w Gdyni odbędzie się 27. Światowy Zjazd Kaszubów.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Kaszubi z całego świata zademonstrują swoją jedność, język, tradycje. Wydarzenie wraca do Gdyni po 20 latach i będzie to też świętowanie setnej rocznicy powstania miasta. W programie wiele występów muzycznych i atrakcji przygotowanych przez ludowych twórców. Na wydarzenie zaprasza Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. O szczegółach teraz Anna Klonowska.
2: Przed nami jedno z największych wydarzeń plenerowych na Kaszubach. Już w sobotę gdyńskie ulice zamienią się w prawdziwą scenę kaszubskiej tradycji, muzyki i kultury. W tym roku tysiące uczestników spotkają się, aby świętować jeszcze jedną okazję. Święto Kaszubów połączono z obchodami stulecia Gdyni. Nie zabraknie więc odniesień do morskich korzeni Kaszubów, które od pokoleń są ważnym elementem ich tożsamości.
3: Tomasz Złotoś, rzecznik Urzędu Miasta Gdyni. Tegoroczny Zjazd Kaszubów ma dla Gdyni szczególne znaczenie. Świętujemy stulecie naszego miasta, które wyrosło z niewielkiej kaszubskiej osady i w ciągu 100 lat stało się nowoczesnym, otwartym, portowym miastem. Nie byłoby Gdyni bez kaszubskich korzeni, bez pracy i odwagi tutejszych mieszkańców oraz ich umiłowania tej ziemi. To dziedzictwo jest ważną częścią naszej tożsamości i chcemy je pielęgnować.
2: Organizacja tegorocznego zjazdu to dla Gdyni duże wyróżnienie, ale i spore wyzwanie logistyczne. Miasto przygotowuje się na przyjęcie tysięcy uczestników, więc już teraz wiadomo, że kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z czasowymi zmianami w organizacji ruchu i funkcjonowania transportu publicznego. Przez cały dzień wyłączona z ruchu będzie Aleja Jana Pawła II od ulicy Waszyngtona, a kilka innych ulic będzie nieczynne o konkretnych porach w trakcie zaplanowanych przemarszów.
3: Bardzo ważne, tego dnia gdyńska komunikacja miejska jest bezpłatna. Zachęcamy do przyjazdu na zjazd autobusami i trolejbusami, tym bardziej, że w związku z tym wydarzeniem w centrum Gdyni część ulic będzie czasowo wyłączona z ruchu.
2: Program wydarzenia jest bardzo rozbudowany. Uczestnicy będą mieć okazję do zagrania w różne sporty, obejrzenia filmów o Kaszubach i Gdyni, czy zobaczenia kaszubskiego rękodzieła. Ludowi twórcy przygotowują m.in. tradycyjne hafty, biżuterię i regionalne potrawy. A jak przebiegnie zjazd? O tym mówi Bożena Ugowska, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
4: Rozpoczniemy całą uroczystość mszą świętą w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa i potem nastąpi uroczysty przemarsz do miejsca już głównych uroczystości. Stałym elementem jest oczywiście Baśka Kaszubska, ale w tym roku będzie to w wyjątkowej oprawie, ponieważ na Darze Pomorza. Już po raz drugi będzie bicie rekordu w jednoczesnej grze na diabelskich skrzypcach. Gwiazdą wieczoru oczywiście będzie nie kto inny niż Natalia Schroeder, promotorka i ambasadorka Kaszubszczyzny, można powiedzieć w całej Polsce i nawet na arenie międzynarodowej.
2: Pierwszy w historii zjazd Kaszubów odbył się w 1999 roku w Chojnicach. Od tamtego czasu wydarzenie co roku integruje mieszkańców całego regionu i przypomina, że siłą Kaszub jest tradycja, język i ludzie. O tym, jak wyjątkowe jest to święto, można przekonać się już w sobotę. Anna Klonowska, Radio Plus.
0: Zjazd Kaszubów od soboty w Gdyni, a w ubiegłych latach odbywał się m.in. w Kościerzynie i na terenie gminy Szemut. W przyszłym roku planowany jest w Miastku.

0: Magazyn reporterów Radia Plus do 18, a za chwilę odwiedzimy siedzibę PTTK. Zapytamy o naszą krajową turystykę, ale też o te słynne odznaki, które wciąż można zdobywać, podróżując po Polsce.
1: Pokonując kilometry czy zwiedzając określone obiekty, można zdobyć odznakę, która jak gdyby będzie później dowodem na to, że spełniło się określone wymagania i osiągnęło pewien poziom turystycznego rozwoju.
2: Wakacje z Radiem Plus.
3: Reklama.
4: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Lanbery, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola-Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecenasi Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
5: Co tam budują tak żwawo?
6: Mieszkania nowe.
5: A, czyli osiedle nowe?
6: Nie osiedle, mikromiasto. A ja będę miał w nim mega życie.
7: Centrum Chważno-Wiczlino. Nowa oferta mieszkaniowa grupy Hossa w najmłodszej dzielnicy Gdyni. Wybierz doskonałe miejsce do życia i spędzania wolnego czasu. Restauracje, miejski park, miejsca spotkań, obiekty kulturalne. Nowoczesne mikromiasto z prawdziwego zdarzenia. Szczegóły w biurach sprzedaży Hossa oraz na hossa.gda.pl.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Hello, ciocia z Ameryka dzwoni. Wpadajcie z wizytą. Żadnych excuse ja nie przyjmuję. Przez Islandię macie plane prosto z Gdańska. To czekam. Bye!
10: Lataj z Gdańska. Od września linia Icelander do Reykjaviku i wygodnie dalej do Stanów oraz Kanady. A w międzyczasie zwiedzisz Islandię. Nowość dla latających bliżej. Bruksela z lotem. Sprawdź pełną siatkę połączeń portu lotniczego Gdańsk na airport.gdansk.pl.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
12: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.

0: popołudniowy program Radia Plus do 17.26 minut. Odwiedzimy teraz siedzibę PTTK.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Wakacje trwają w najlepsze, a skoro wakacje, to także różne wyjazdy, no i szeroko pojęta turystyka, ale nie zawsze trzeba gdzieś daleko jechać od domu, aby zwiedzić ciekawe miejsca. I aby to udowodnić, Piotr Lędzion udał się do siedziby Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i rozmawiał z jego sekretarzem generalnym Pawłem Mordalem.
2: Towarzystwo powstało w 1950 roku z połączenia dwóch innych towarzystw, które mają zdecydowanie dłuższą historię. W 1873 roku powstało Towarzystwo, wtedy Galicyjskie Towarzystwo Tatrzańskie, ale później Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Natomiast w roku 1906 tutaj w Warszawie Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Te dwa towarzystwa prowadziły działalność najpierw w okresie zaborów, potem w okresie Polski międzywojennej. Już w latach 30. w okresie międzywojennym rozpoczęły się dyskusje o połączeniu. No, przerwała to wojna. Po wojnie, wiadomo, nastąpiły troszeczkę inne czasy, no ale do tego połączenia doszło i od 50 roku działamy już pod szyldem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
3: I chociaż te czasy rzeczywiście zmieniały się, towarzystwo funkcjonowało w różnych trudnych okresach, które, powiedzmy, ułatwiały turystykę krajoznawczą, bo rzeczywiście wyjazd był trudniejszy, to mimo wszystko dzisiaj około 70 tysięcy członków. To świadczy, że ta turystyka krajoznawcza nadal cieszy się naprawdę dużą popularnością.
2: Zgadza się, nawet ponad 70 tysięcy, mimo tego, że to już nie są te profity, które były na przykład do końca lat 80., bo wtedy między innymi nasze towarzystwo też pozwalało na wyjazdy na przykład poza granice kraju, prawda, co w tamtych czasach nie było takie proste i oczywiste. 70 tysięcy, z tego ponad 1/3 to są dzieci i młodzież. To też jest ważny fakt. Praktycznie pokrywamy swoją działalnością cały kraj. PTTK skupia prawie 300 oddziałów i jeszcze większą liczbę kół i klubów. Oczywiście te oddziały są bardzo różne, bo są oddziały liczące kilkudziesięciu członków, 70, 80, 100, a nasz największy oddział pod koniec ubiegłego roku liczył sobie 3400 członków. I nie był to oddział w Warszawie.
3: A który w takim razie?
2: Oddział w Rzeszowie.
3: Czyli już tu zbliżamy się do tych rejonów rzeczywiście bardzo atrakcyjnych turystycznie, ale w całej Polsce jest sieć obiektów, szlaków. Ile tego wszystkiego macie?
2: No, bardzo dużo, bo generalnie PTTK to, powiedzmy, nie tylko wędrowanie, chociaż z tym kojarzy się najczęściej organizacja wycieczek, rajdów, zlotów pieszych, kajakowych, rowerowych, żeglarskich, motorowych, także podwodnych, speleologicznych, także powiedzmy ta gama różnorodności, jeśli chodzi o turystykę kwalifikowaną, jest stosunkowo duża. Natomiast PTTK to także sieć szlaków turystycznych, bo opiekujemy się siecią szlaków turystycznych. Oczywiście ona najgęściejsza jest na terenach górskich, natomiast są to szlaki na terenie całego kraju. To zarówno szlaki piesze, jak i rowerowe. Dbamy, pomimo tego, że formalnie no nie ma niestety jeszcze ustawy żadnej o szlakach, także siłą tradycji, rozpędu, prawda, mamy kadrę znakarską, która pilnuje, żeby te szlaki były w jak najlepszym stanie. No a od pewnego czasu mamy wsparcie Ministerstwa Sportu i Turystyki, które przeznacza środki na odnawianie i utrzymywanie tych szlaków we właściwym stanie. Poza szlakami turystycznymi to oczywiście także sieć obiektów noclegowych. Mało kto wie, że PTTK jest największym polskim gestorem bazy turystycznej, powiedzmy, jeżeli chodzi oczywiście o ilość miejsc noclegowych. Natomiast większość tej naszej bazy to są schroniska dla turysty, jak to się tak mówi, plecakowego. Bo oczywiście mamy kilka obiektów takich wyróżniających się z odpowiednią ilością gwiazdek, prawda, takich jak Hotel Wyspiański w Krakowie, jak Hotel Flanel w Warszawie, czy w Zakopanem. Teraz w tym roku będzie oddany po remoncie do użytku Hotel Europejski w Lublinie. Ale oprócz tego to jest głównie sieć schronisk górskich, stanic wodnych przy takich głównych szlakach wodnych typu Czarna Hańcza, Brda. To także sieć baz namiotowych, sezonowych, szczególnie dla studentów, powiedzmy, jest ważne, ponieważ to są bardzo budżetowe obiekty noclegowe, pozwalające spędzić noc w górach, oczywiście w warunkach już skromniejszych niż hotel, ale za niewielkie pieniądze. i w ładnych okolicznościach przyrody, jak to się mówi.
3: I dających takie naprawdę bardzo realne doświadczenie, coś wyjątkowego, czego nie doświadczymy na wyjeździe all inclusive, ale o tym opowiemy po krótkiej przerwie muzycznej.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Miasto żyje latem.
1: I wracamy do Państwa po krótkiej przerwie muzycznej. Powiedzieliśmy o tej bazie noclegowej, bazie namiotowej. Teraz chciałbym poruszyć taki temat bardzo kultowy. Wszyscy, którzy zetknęli się z towarzystwem, na pewno wiedzą o pieczątkach. Pieczątkach, które od samego początku działalności wpisały się w ten etos towarzystwa i stanowią znak rozpoznawczy.
2: No można to tak powiedzieć. Od wielu lat turyści dokumentują swoje przygody turystyczne, obojętnie w jakiej dyscyplinie, właśnie zbieraniem punktów na odznaki różnego rodzaju. I tam potwierdzeniami najczęściej są pieczątki zdobywane w różnych ciekawych miejscach. W większości są to pieczątki okolicznościowe, prawda, bardzo ładnie wykonane, także są wspaniałą pamiątką później po latach, kiedy się przegląda taką książeczkę. Ale pokonując kilometry, czy zwiedzając określone obiekty, można zdobyć odznakę, która jak gdyby będzie później dowodem na to, że spełniło się określone wymagania i osiągnęło pewien poziom turystycznego rozwoju, że tak powiem. Tych odznak jest stosunkowo dużo. Najstarszą z naszych odznak, która jeszcze przed wojną zaczęła funkcjonować, to jest górska odznaka turystyczna i ona jest do dzisiaj najpopularniejszą z tych odznak turystyki kwalifikowanych. Ale mamy odznaki dla innych dyscyplin również, bo jest odznaka turystyki pieszej dla turystów pieszych, nizinnych, jest odznaka kolarska, odznaka turystyczna dla turystów rowerowych. No mógłbym wymieniać tego bardzo dużo. To jest jedna grupa, czyli te odznaki turystyki kwalifikowanej, ale polecam także odznaki krajoznawcze. Główna odznaka krajoznawcza Polski, ale też szereg regionalnych odznak, które nawiązują do konkretnych regionów, konkretnych miast, miejscowości i tam z kolei nie tyle liczy się liczba pokonywanych kilometrów, ale zwiedzane obiekty i spełnione pewne wymagania. Mamy wreszcie trzecią grupę takich odznak okolicznościowych, tak można powiedzieć, albo związanych ze środowiskami, na przykład odznaka turysta przyrodnik, która i dla młodszych tropiciel przyrody, które uczą kontaktu z przyrodą i dokumentują to poznawanie obiektów przyrodniczych. Tych odznak w tej chwili jest bardzo, bardzo dużo. Weryfikują je społecznie nasi działacze w referatach weryfikacyjnych. Każdy znajdzie, myślę, coś dla siebie.
1: Taki bardzo namacalny symbol, zachęta do tego, żeby odkrywać Polskę, bo to towarzystwo promuje, przekonuje, że w Polsce naprawdę jest co oglądać.
2: Tak jest. Wiele osób, szczególnie tych młodszych, zaczyna od wyjazdów zagranicznych, a myślę, że tą zagranicę możemy zostawić. My też mamy tyle różnych ciekawych miejsc, do których przyjeżdżają turyści z innych krajów z kolei, prawda, i zachwycają się, więc tym bardziej my powinniśmy je poznawać. Zresztą w tym roku obchodzimy 120-lecie założenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, a jeden z tych tak zwanych ojców założycieli, Aleksander Janowski, w takim wierszu Nasza Ojczyzna wprost napisał, że tylko poznawszy swój kraj, można go naprawdę gorąco ukochać. I tylko poznawszy swój kraj, można umieć nim gospodarować. To jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach.
1: Ta 120 rocznica to także rok szlaków polskich. Rok, który jeszcze bardziej zachęca do tego, żeby poznawać nasz kraj. To gdyby mi pan powiedział, jaki jest pana ulubiony szlak.
2: No ja akurat jestem wielkopolaninem, także bardzo często w swoim rejonie wychodzę na wycieczki. Mieszkam niedaleko od Puszczy Noteckiej. To taki duży kompleks leśny pomiędzy Wartą a Notecią. Mieszkam też na niedaleko po jeziorze Międzychocko-Sierakowskiego. Tam jest szereg takich ciekawych szlaków, urokliwych szlaków, które no często lubię odwiedzać. Nie wskazuję jednego, bo nie chcę preferować, że ten region akurat jest ciekawszy. Wszystkie szlaki, znaczy może nie wszystkie, większość szlaków jest na tyle interesujących, że warto je pokonywać, warto zwiedzać.
1: My ze swojej strony oczywiście zachęcamy do korzystania z tej bazy oferowanej przez PTTK, do odkrywania kraju, ale też swoich małych ojczyzn, bo jak tutaj wskazał pan, rzeczywiście czasem za naszymi drzwiami jest coś, czego nawet się nie spodziewamy, co możemy odkryć, nie wydając fortuny i nie lecąc 3000 kilometrów od domu. My jeszcze raz do tego bardzo zachęcamy, a z siedziby głównej PTTK przy ulicy Senatorskiej mówił Piotr Lędzion, Radio Plus.
3: Niespełna 8 minut pozostało do 17. Kończymy pierwszą część magazynu. W części drugiej między innymi o tym, jak ruchy katolickie organizują wakacje dla młodzieży i całych rodzin.
4: Jest to ogólnopolskie spotkanie młodzieży, gdzie ludzie młodzi z całej Polski zjeżdżają się, żeby wspólnie się modlić, bawić, inspirować, ale przede wszystkim szukać sensu w wierze.
3: O wakacjach, w których wypoczynek i sprawy duchowe są równie ważne, mówić będziemy po 17 w magazynie, a za chwilę Marcin Bartnik przedstawi najświeższe wiadomości.
0: Wakacje z Radiem Plus.

0: Radio Plus.
1: Na początek efekty spotkania lekarzy z minister zdrowia na temat reformy systemu. Za chwilę też prognozy inflacyjne prezesa NBP oraz zapowiedź IMGW o powrocie upałów. Jest 17. Marcin Bartnik. To nowe otwarcie. Tak zarówno Naczelna Rada Lekarska, jak i Ministerstwo Zdrowia komentują dzisiejsze spotkanie. Rozmowy dotyczyły reformy ochrony zdrowia, w tym m.in. likwidacji kominów płacowych lekarzy. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak, który jest teraz z nami w studiu.
2: Tak jest.
1: Dzień dobry, Jakubie. Czy możemy oczekiwać rewolucji w ochronie zdrowia?
2: Na rewolucję to jeszcze trochę za wcześnie. Jak mówił szef Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, spotkanie to dobry wstęp do dalszych rozmów. Jego zdaniem zabrakło jednak konkretów, ale jednocześnie zadeklarował, że samorząd lekarski będzie współpracować z ministerstwem przy reformie.
3: Musimy stworzyć system, który sprawi, że kominy płacowe znikną, a dostęp do specjalistów będzie niezaburzony.
2: Co do tego, lekarze i ministerstwo się zgadzają. Na razie nie ma porozumienia w temacie wysokości limitów wynagrodzeń. Wątpliwości samorządu lekarskiego budzi też proponowany przez resort wymóg przepracowania co najmniej pół etatu w jednym miejscu pracy.
4: Jestem tutaj co do tego stanowcza, ponieważ uważam, że te pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
2: Tłumaczy minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Rozmowy mają być kontynuowane w przyszłym tygodniu.
1: W ramach posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Później mają być wyznaczane kolejne terminy spotkań. Prezes NBP daje nadzieję kredytobiorcom. Cięcie stóp procentowych w tym roku jest możliwe, jeśli parametry się nie zmienią, przekazał Adam Glapiński. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej czwarty miesiąc z rzędu pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. Obniżka, jak słyszymy, wchodzi w grę, gdy kluczowe będą dane z gospodarki.
5: Ja nie wykluczam, że jeśli sytuacja będzie taka jak teraz, załóżmy, że jest konstans. Ja oczywiście będę na bieżąco, każdego dnia się zaznajomiam z materiałami. Nie wykluczam, że złożę wniosek na posiedzeniu po wakacjach o obniżkę o 25. Nie wiem, czy ona znajdzie akceptację. Natomiast o dwóch to nie ma mowy raczej. No.
1: Mówił szef Banku Centralnego. Pod lupą będą przede wszystkim dane dotyczące inflacji. Ta w czerwcu według szybkiego szacunku GUS-u wyniosła 2,5% rok do roku i jest niższa niż w strefie euro oraz Stanach Zjednoczonych. Najpierw burze, potem znów upały. W najbliższych dniach czekają nas silne opady deszczu i burze. Dziś i jutro w północno-wschodniej części kraju obowiązywać będą alerty pierwszego stopnia. Jednak już w przyszłym tygodniu wróci ocieplenie.
6: Będzie ono postępowało w ciągu najbliższych dni i we wtorek, środę możemy się spodziewać na zachodzie i południowym zachodzie kraju temperatur około 30-32 stopni. Natomiast nie widać szans na powrót takich upałów, jakie mieliśmy pod koniec czerwca.
1: Zapowiadał synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. Na razie alerty dotyczące intensywnych opadów dotyczą województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz częściowo województw mazowieckiego i lubelskiego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: A teraz interesująca propozycja dla turystów, ale nie tylko. Jeden z przyklasztornych ogrodów tuż za kościołem Bernardynów w centrum Krakowa otworzy się dla zwiedzających. Zakonnicy uprawiali tam warzywa, zioła, dbali o sady, dzięki czemu byli samowystarczalni.
7: Trzeba jeszcze do tego dorzucić chlewik, gdzie były zwierzęta, krówki, koniki. Dzięki temu było też jakieś utrzymanie. Przychodzimy też tutaj do ogrodu. Często widać braci odmawiają różaniec. To jest w tym ogrodzie też kapliczka Matki Bożej.
1: Opowiadał ojciec Barnaba Olszewski, gwardian klasztoru ojców Bernardynów. Zajrzeć za klasztorne mury będzie można w lipcu i sierpniu w ramach letniej szkoły miejskich ogrodników organizowanej przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Czekają cztery ogrody. Właśnie ojców Bernardynów, bazyliki świętego Floriana, karmelitów na Piasku i cystersów w Mogile, wymienia Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.
8: Krakowianie będą mieli możliwość spotkać się z opowieściami zakonników, którzy oprowadzą nas po tych ogrodach klasztornych, opowiedzą wiele ciekawostek, pokażą miejsca, w których funkcjonowały stawy, młyny. Krakowianie dowiedzą się na przykład, kto sprowadził do Polski taką odmianę jabłka, jaką jest szara reneta.
1: Najbliższe spotkanie zaplanowano na 25 lipca. Obowiązują zapisy.
0: Pogoda.
9: Na Pomorzu teraz więcej słońca, na północy regionu nawet dużo nieba bezchmurnego. Termometry pokazują od 16 do 19 stopni, wiatr umiarkowany północno-zachodni, ciśnienie 1012 hektopaskali. W nocy temperatura około 14 stopni. Jutro miejscami sporo chmur, rano gdzieniegdzie przelotny deszcz, po południu już więcej słońca, nawet niebo bezchmurne. Termometry pokażą w piątek do 20 stopni.

0: Radio Plus, 9 minut po 17. Marek Dmuchewicz, zapraszam na drugą część magazynu reporterów.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: W tej części na początek sprawdzimy, jak diecezje, wspólnoty i ruchy katolickie w całej Polsce organizują wakacje z wiarą dla młodych oraz dla całych rodzin.
2: Przestrzeń, która od blisko 40 lat gromadzi młodych ludzi pragnących spędzić wakacje w wyjątkowej atmosferze i w wyjątkowym miejscu. Jest to festiwal, są to też wakacje, więc oprócz tych duchowych aspektów nie zapominamy o dobrej zabawie i wieczorem będą koncerty. Będzie też impreza taneczna w stylu folkowym.
0: W cyklu Kościół od kuchni Dorota Gut będzie pytać dziś o te wszystkie kolorowe szaty, które ksiądz przyodziewa w trakcie mszy świętej.
3: Szaty liturgiczne to przede wszystkim szaty, które ksiądz nakłada w czasie sprawowania liturgii i nabożeństw. Mamy ich różne rodzaje i rzeczywiście są one również połączone z odpowiednimi kolorami, które odpowiadają poszczególnym okresom, które przeżywamy w liturgii.
0: W tej części magazynu nie zabraknie również aktualności z Watykanu. Zapraszam.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Diecezje, wspólnoty i ruchy katolickie w całej Polsce organizują wakacje z wiarą dla młodych oraz całych rodzin do wyboru. Festiwale, spotkania, koncerty, uwielbienia czy inicjatywy ewangelizacyjne. O szczegółach Aneta Paszko.
2: Niemal 1500 uczestników od początku tygodnia bierze udział w największym katolickim festiwalu życia w Kokotku. 7 dni pod namiotami, warsztaty, koncerty, modlitwa i tak od ponad 20 lat. Kumulacja festiwalowiczów nastąpi już w weekend 11 i 12 lipca. Zapisy na stronie Festiwal Życia i warto być, przekonuje Szymon Zmarlicki, koordynator wydarzenia.
3: Na festiwalu są codzienne msze pod przewodnictwem biskupów, całodobowa adoracja 24/7 Najświętszego Sakramentu w kaplicy. Bardzo konkretne, trafiające do młodych treści formacyjne, duchowe. My staramy się, żeby z tej iskry był taki ogień, który na cały rok pozwoli tym młodym naładować takie duchowe baterie.
2: W drugiej połowie lipca odbędzie się najstarsze ogólnopolskie spotkanie dla młodzieży o charakterze religijnym. 39. FSM, czyli Franciszkańskie Spotkanie Młodych. Zaprasza Joanna Kiełt, rzecznik wydarzenia.
4: Od 19 lipca i potrwa przez tydzień do 25. Oczywiście w Kalwarii Pacławskiej. Przestrzeń, która od blisko 40 lat gromadzi młodych ludzi pragnących spędzić wakacje w wyjątkowej atmosferze i w wyjątkowym miejscu. Jest to festiwal, są to też wakacje, więc oprócz tych duchowych aspektów nie zapominamy o dobrej zabawie i wieczorem będą koncerty. Będzie też impreza taneczna w stylu folkowym.
2: Szczegóły i zapisy na stronie Franciszkańskie Spotkanie Młodych. Końcówka lipca i początek sierpnia to z kolei okazja do wykazania się w głoszeniu dobrej nowiny na przystanku Jezus. To wydarzenie, które towarzyszy każdego roku festiwalowi Polent Rock, mówi Joanna Krup z ekipy Przystanku Jezus.
5: W tym roku przystanek Jezus rozpoczniemy 27 lipca do 2 sierpnia. Jest skierowany dla osób, które spotkały w swoim życiu Jezusa, które doświadczyły Jego miłości i chcą o tym opowiadać. Zapisy jeszcze trwają. Można dołączyć. Informacje i link do formularza można znaleźć na naszym Instagramie, na Facebooku oraz na naszej stronie internetowej. Jest to skierowane głównie dla osób, które formują się we wspólnotach.
2: Od 18 do 21 sierpnia w Zwierzyńcu odbędzie się Eksodus Młodych. Organizatorzy zapraszają uczestników na roztocze, zapowiadając czas modlitwy, koncertów, warsztatów, wspólnoty i odpoczynku pod namiotami, mówi Paulina Zając, rzecznik wydarzenia.
6: Eksodus Młodych jest to ogólnopolskie spotkanie młodzieży, gdzie ludzie młodzi z całej Polski zjeżdżają się, żeby wspólnie się modlić, bawić, inspirować, ale przede wszystkim szukać sensu w wierze. Tak naprawdę na to spotkanie może przyjechać każdy, kto chce czegoś więcej niż tylko scrollowania Instagrama.
2: Najbardziej widowiskowym i oczekiwanym w tym roku jest festiwal Prosta Droga do Boga, który już 15 sierpnia w Gdańsku. Na uczestników czekać będzie kilka godzin modlitwy, warsztatów, koncertów i telemost wiary z Watykanem, mówi organizator Jerzy Szkamruk.
7: Mieszamy ogień z wodą oczywiście, tradycję katolicką i nową ewangelizację katolicką, czyli muzykę uwielbieniową i kierujemy ten festiwal do ludzi młodych przede wszystkim, ale również do takich, którzy szukają modlitwy i spokoju. Mam nadzieję, że uda nam się połączyć z Watykanem i otrzymać błogosławieństwo Leona XIV, u którego byliśmy z tym festiwalem i który nam osobiście pobłogosławił.
2: Końcówka sierpnia to też 33. Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej Hosana 2026 w Siedlcach, a jego celem jest promocja kultury chrześcijańskiej, rozwijanie wrażliwości muzycznej i wspieranie młodych talentów. Szczegóły na stronie wydarzenia. Aneta Paszko, Radio Plus.
1: Magazyn reporterów Radio Plus do 18, a za chwilę w cyklu Kościół od Kuchni o szatach liturgicznych będziemy mówić. Czy te różne

0: Czerwone kolory mają jakieś znaczenie, czy może to jednak tylko widzimisię kapłana?
1: Są one również połączone z odpowiednimi kolorami, które odpowiadają poszczególnym okresom, które przeżywamy w liturgii. Więc w zależności od okresu, który w danym momencie roku przeżywamy, związany jest z nim dany kolor.
2: Wakacje z Radiem Plus.
3: Reklama.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Już jest. Nowy salon Vestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV-y T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestion. Vestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Po reklamie.

0: popołudniowy program Radia Plus do 18.26 minut, a teraz w magazynie reporterów z cyklu Kościół od kuchni o szatach liturgicznych. Jakie są ich kolory, co oznaczają i kiedy jaki kolor trzeba założyć.
1: Kościół od kuchni w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
2: Dzisiaj wraz z księdzem Sebastianem Pytlikiem porozmawiamy o szatach. Na pewno wielu naszych słuchaczy zastanawiało się, skąd tyle kolorów tych szat liturgicznych, i to nie jest tak, że ksiądz rano wstaje i stwierdza, dziś ubiorę akurat różowe. Od czego zależą te wszystkie kolory i jakie w ogóle kolory występują?
3: Szaty liturgiczne to przede wszystkim szaty, które ksiądz nakłada w czasie sprawowania liturgii i nabożeństw. Mamy ich różne rodzaje i rzeczywiście są one również połączone z odpowiednimi kolorami, które odpowiadają poszczególnym okresom, które przeżywamy w liturgii. Więc w zależności od okresu, który w danym momencie roku przeżywamy, związany jest z nim dany kolor. I tak na przykład w okresie zwykłym, który dominuje w przeciągu całego roku liturgicznego, jest kolor zielony, jest to symbol takiej codzienności, natury, nadziei, którą również kształtujemy, ilekroć w liturgii uczestniczymy. Kolor czerwony związany z liturgiami poświęconymi przede wszystkim Duchowi Świętemu, więc jeżeli mamy w liturgii jakiekolwiek momenty, w którym tego Ducha Świętego wspominamy, wówczas towarzyszy nam kolor czerwony. Wspomnienia apostołów, które mamy również w ciągu roku, w poszczególne dni, czy wspomnienia męczenników. Jest to symbol krwi, ognia i męczeństwa, dlatego też mamy kolor czerwony, więc jeżeli liturgie też związane są na przykład z męką pańską, z poszczególnymi dniami w ciągu roku, to również ta czerwień nam towarzyszy. Kolor biały jako symbol czystości, czegoś uroczystego, towarzyszy nam również poszczególne święta, na przykład Boże Narodzenie czy Wielkanoc, które będą najważniejszymi świętami celebrowanymi w ciągu roku liturgicznego. Kolor fioletowy, który jest kolorem pokuty w kościele, kolorem żałoby, towarzyszy nam zarówno w liturgiach pokutnych, na przykład w okresie Wielkiego Postu, jak również w ceremoniach pogrzebowych, kiedy uczestniczymy zarówno we mszy świętej pogrzebowej, czy również w pochówku na cmentarzu. Czasami kolor czarny również jest dopuszczalny w liturgii, ale wówczas zarezerwowany tylko do obrzędów pogrzebu mszy świętych pogrzebowych. Kolor różowy, który zawsze wzbudza duże zainteresowanie i skupia uwagę, wykorzystywany jest tylko dwa razy w roku. Ma on podkreślić radość, którą przeżywamy w liturgii, zarówno w Słowie Bożym wyrażonym, jak również w atmosferze, którą kształtujemy. I są to niedziele trzecia Adwentu i czwarta niedziela Wielkiego Postu. To są te wyjątkowe dwa punkty, kiedy ksiądz ubrany jest w kolorze czerwonym. Czasami zobaczymy księży, którzy mają ornaty złote, choć nie jest to kolor funkcjonujący w liturgii, natomiast ma podkreślać również rangę danej uroczystości, czy tego, co obchodzimy, co świętujemy.
2: Jednym słowem, przychodząc na mszę świętą, widząc szatę księdza, wiemy już mniej więcej, w jakim momencie jesteśmy.
3: Możemy to tak czytać rzeczywiście, że staramy się też jasno dawać w liturgii komunikat, co przeżywamy. Kolor też jest ważnym komunikatem liturgicznym, ale również w historii sztuki zawsze może się za nim kryć jakieś przesłanie. W liturgii jest to właśnie wykorzystywane.
1: Kościół od kuchni w Radiu Plus.

0: do 18.18 minut. Radio Plus, a w magazynie jeszcze aktualności z Watykanu. Za chwilę.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Po reklamie.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W Watykanie powstaje archiwum cyfrowe milionów zdjęć z pontyfikatu Jana Pawła II. Metropolita Poznański dziękował przy grobie papieża Polaka za katechizację w polskich szkołach. Na świecie rośnie zainteresowanie filmami o tematyce biblijnej i religijnej. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Watykańska Dykasteria do Spraw Komunikacji rozpoczyna projekt digitalizacji ogromnego archiwum fotograficznego dotyczącego pontyfikatu świętego Jana Pawła II. Celem projektu jest zachowanie i upowszechnienie niezwykłego dziedzictwa obejmującego blisko 5 milionów fotografii dokumentujących i współtworzących historię epoki tego wielkiego papieża.
2: Historia blisko trzech dekad pontyfikatu Jana Pawła II, w tym jego 104 podróże apostolskie i 146 wizyt duszpasterskich, została utrwalona na blisko 5 milionach fotografii. To wyjątkowe dziedzictwo wizualne zostanie zdigitalizowane, aby mogło zostać udostępnione całemu światu. Przy projekcie będzie pracować m.in. Francesco Sforza, fotograf i kurator, który fotografował pontyfikaty od Pawła VI po Leona XIV. Najstarsze fotografie z tego zbioru pochodzą z 1977 roku. Z biegiem lat powstało archiwum, które dziś, dzięki milionom zdjęć, opowiada o jednym z najważniejszych okresów w historii Kościoła.
1: Prefekt Dykasterii do Spraw Komunikacji Paolo Ruffini podkreślił, że ważne jest zachowanie dorobku tych, którzy byli przed nami, ponieważ to właśnie spoglądając w przeszłość buduje się przyszłość. Jesteśmy krajem, który cieszy się wolnością, ale dziś doświadczamy również problemów, gdy odkrywamy zarówno radość wolności, jak i smutek swawoli, powiedział arcybiskup Zbigniew Zieliński w homilii podczas mszy świętej sprawowanej w czwartek przy grobie świętego Jana Pawła II. Metropolita Poznański wezwał, by mieć otwarte oczy na duchowe niedostatki, z którymi boryka się społeczeństwo i z którymi trzeba się zmierzyć.
3: Do tego zamknięcie na życie. Jesteśmy wymierającym narodem. To są fakty, które jeszcze bardziej skłaniają nas do przyjęcia słów dzisiaj usłyszanych, które płyną z ust Boga. Umiłowałem Cię, nawet wtedy, gdy mnie zdradzałeś. Bóg walczy o każdego z nas.
1: Hierarcha powiedział Radiu Watykańskiemu, że przybył do Watykanu, aby przede wszystkim podziękować za utrzymanie katechizacji w szkołach.
4: Pielgrzymujemy do grobu Jana Pawła II, żeby podziękować za to, że te wartości możemy w szkole utrzymywać i modlić się o to, żeby ta sytuacja w Polsce w tym temacie katechezy się jeszcze bardziej normalizowała.
1: Brytyjska telewizja BBC nagrywa dokumentalny serial o życiu Jezusa Chrystusa. Jest to kolejny przykład trendu zauważanego w świecie, rosnącego zainteresowania produkcjami biblijnymi i religijnymi, którego przejawem była popularność serialu Chosen.
5: Dokument BBC połączy przekaz Ewangelii z badaniami historycznymi. W serialu pojawią się eksperci chrześcijańscy, ale także żydowscy i muzułmańscy liderzy religijni. Ma to pokazać znaczenie Jezusa dla całego świata. Zapowiedź BBC wpisuje się w nową falę produkcji biblijnych. Po globalnym sukcesie serialu Chosen, platformy streamingowe coraz częściej sięgają po historie inspirowane wiarą w Boga. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych Watykan.

Mike Oldfield, Make It Rainy w Radio Plus. Niespełna 5 minut do 18. Za chwilę najświeższe wiadomości, które przedstawi Marcin Bartnik przed wiadomościami. Jeszcze Perfect. Kołysanka dla nieznajomej. Za chwilę.

0: Radio Plus.
1: Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują, ostrzega szef MSZ-u. Europoseł Daniel Obajtek próbował wejść do zakładu Solino, doszło do przepychanek. Wieczorem pierwszy ćwierćfinał mundialu, Francja-Maroko. Jest 18. Marcin Bartnik, szef MSZ-u, potwierdza zagrożenie ze strony Kremla. Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują, ostrzegł Radosław Sikorski podczas wspólnej konferencji prasowej ze swoim francuskim odpowiednikiem. Ministrowie byli pytani o doniesienia o możliwych atakach na cele NATO.
2: Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują. I celem tych ostrzeżeń jest odwiedzenie od wykonania tych prowokacji. I oby tak się stało.
1: Agencja Reutera, powołując się na źródła zbliżone do Kremla, donosi, że Władimir Putin odrzuca wezwania do negocjacji pokojowych z Ukrainą i prawdopodobnie zaostrzy konflikt z tym krajem. Do eskalacji może dojść w najbliższych miesiącach. W tym kontekście niepokojące doniesienia płyną z Rzymu. Ambasador Rosji we Włoszech został dziś wezwany do MSZ-u. Aleksiej Poromanow otrzymał notę protestacyjną w związku z nielegalnymi działaniami prowadzonymi przez dwóch rosyjskich dyplomatów. Dwaj pracownicy ambasady zostali wydaleni z Italii w związku z działalnością szpiegowską. W ostatnich miesiącach wielokrotnie dochodziło we Włoszech do aktów sabotażu. Dziś zatrzymano pociągi w Kalabrii z powodu uszkodzeń sieci w kilku punktach. Na razie nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Podczas prac budowlanych doszło do osunięcia fragmentu ściany kamienicy przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy. Ewakuowano 9 osób. Uszkodzenia na miejscu ocenia właśnie nadzór budowlany.
3: Na tą chwilę trwają działania zabezpieczające konstrukcję budynku. Wcześniej ewakuowaliśmy z tej kamienicy 9 osób. Został poinformowany powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, który również jest na miejscu. Nie mamy takich informacji, kiedy będą mogli wrócić.
1: Relacjonował Arkadiusz Łojewski ze Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Lokatorzy przyglądają się pracy i czekają na decyzję.
4: Tu słyszę, że właśnie i prąd, i gaz odcięty, więc ja myślę, że tutaj na pewno straż nie wyrazi zgody na powrót do mieszkań. Bardzo nieciekawie.
5: Nie wiem, po prostu ktoś, jakiś błąd fachowców od kanalizacji, bo 3 dni tutaj były prace i chyba za mocno pocisnęli.
6: Będzie można wrócić tutaj?
5: No dzisiaj na pewno nie. Już dzisiaj się dowiedziałam, że na pewno nie.
1: Fragment ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy wciąż jest zamknięty. Przepychanka Daniela Obajtka z prezesem Solino. Europoseł próbował siłą wejść do protestujących w siedzibie inowrocławskich kopalniach soli. Chciał przeprowadzić interwencję poselską, choć mandat z Brukseli nie przyznaje mu takich uprawnień. Na drodze Obajtka stanął prezes spółki Wojciech Kotlarek.
7: Panie prezesie, pragnę pana poinformować, że poniesie pan wszelkie konsekwencje w tej sprawie. Może nie teraz, ale kiedyś. Bardzo daleko idące, zgodnie z prawem, a ja wchodzę na zakład na siłę. Proszę.
8: Pan nie wejdzie.
9: Proszę się opamiętać! Kim pan jest?
8: Proszę wyjść w tej chwili. Proszę dzwonić na policję.
1: Europoseł złożył na policji zawiadomienie o naruszeniu jego nietykalności cielesnej. Z kolei Krzysztof Brejza z Koalicji Obywatelskiej zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Daniela Obajtka.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś wieczorem pierwszy ćwierćfinał mundialu. Francja zagra z Marokiem. To pojedynek wicemistrzów świata z czwartą drużyną poprzednich mistrzostw. I choć to Francuzi są faworytem, to Marokańczycy są pewni swego. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy mówią nam, że to nic wielkiego, jeśli przegramy, bo Francja jest faworytem, chcemy wygrać i zrobimy wszystko, co się da. Mówił trener reprezentacji Maroka Mohamed Ououbi. Mecze Francja-Maroko o 22:00 czasu polskiego. W pozostałych ćwierćfinałach mundialu, przypomnijmy, zmierzą się Hiszpania z Belgią, Norwegia z Anglią i Argentyna ze Szwajcarią.
10: Na Pomorzu słonecznie, trochę chmur się pojawia, ale na górze niebo bezchmurne. Na termometrach od 17 do 19 stopni, wiatr umiarkowany północno-zachodni, ciśnienie 1012 hektopaskali, w nocy temperatura około 14 stopni. Jutro rano sporo chmur, gdzieniegdzie przelotny deszcz, po południu więcej słońca i niebo bezchmurne miejscami. Termometry pokażą w piątek do 20 stopni.

Irena Santor w Radiu Plus do 19:00 między innymi jeszcze Stevie Wonder, Animalsi, Wet Wet Wet, Culture Club, Marek Dmuchowicz. Zapraszam na kolejną godzinę z przebojami z nutą nostalgii. Tego lata odwiedzamy ciekawe miejsca i wydarzenia w naszym kraju. No i tym razem zawitaliśmy do Krakowa, żeby obejrzeć wyjątkowe eksponaty, które wcześniej nie były prezentowane publicznie, a które 125 lat temu miały zdobić katedrę wawelską. Co takiego dowiemy się w tej godzinie? Za chwilę zajrzymy do kalendarium teraz. Leonard Cohen.

0: 21 minut po 18 zaglądamy do naszego kalendarium. Cofamy się w czasie aż do wieku XV.
1: Rok 1455. Król Kazimierz Jagiellończyk wydał przywilej dla Gdańska nadający miastu prawo wydawania wilkierzy, czyli uchwał Rady Miejskiej oraz ustanawiania i znoszenia podatków. Rok 1807. W Tylży podpisano traktat pokojowy między Francją a Prusami. Artykuł 19 traktatu zapowiadał utworzenie wolnego miasta Gdańska wraz z terenami w promieniu 2 mil od miasta. A rok 1914. W Amfiteatrze Leśnym przy Jaśkowej Dolinie wystawiono operę Ryszarda Wagnera pod tytułem Zygfryd. W kolejnych dniach spektakl powtórzono dwukrotnie ze względu na duże zainteresowanie, na którym pierwszego dnia zjawiło się około 6 tysięcy osób. Rok 1922. Zakończyła się trzydniowa wizyta okrętów duńskiej floty wojennej w Gdańsku w składzie 2 jednostek obrony wybrzeża i 3 torpedowców. Rok 1930. W Gdańsku przebywała z wizytą eskadra angielskich okrętów, krążownik Centaur i 4 niszczyciele.
0: I to wszystko wydarzyło się 9 lipca. Kończymy kalendarium, a za chwilę dowiemy się, co takiego miało zdobić już 125 lat temu Katedrę Wawelską, a trafiło do Krakowa dopiero teraz.
2: Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.

0: Weekend zaczynają w Auchan.
1: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Wygrywa.

0: nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Po reklamie.

0: Podróżujemy tego lata po Polsce w poszukiwaniu ciekawych wydarzeń. No i dziś zawitamy sobie do Krakowa, bo tam po 125 latach w końcu dotarły zapomniane witraże z Niemiec z przełomu XIX i XX wieku, a które miały zdobić wtedy katedrę wawelską. Te i inne wyjątkowe eksponaty można zobaczyć w krakowskim Muzeum Archidiecezjalnym na wystawie Odrzucone, zapomniane witraże katedry krakowskiej w dobie historyzmu. To 15 przeszkleń, kilkanaście szkiców projektów i obrazów, a także archiwalnych zdjęć.
1: Joanna Ucyk, kuratorka pomocnicza wystawy. Na wystawie prezentujemy witraże, które przyjechały pierwszy raz do Polski ponad 120 lat po ich wykonaniu, witraże przeznaczone do katedry na Wawelu.
2: Tomasz Szybisty, kurator wystawy. Są to witraże związane z katedrą krakowską, aczkolwiek większa część przeszkleń prezentowanych na wystawie nigdy do katedry nie dotarła. Dlaczego tak się stało? Otóż w czasie wielkiej restauracji katedry na przełomie XIX i XX wieku wywiązała się niezwykle emocjonalna, rozogniona dyskusja dotycząca pochodzenia tych prac. One zostały wykonane w Niemczech i to był główny powód, dlaczego ostatecznie nie zdecydowano się osadzić ich w oknach katedry. Te witraże zachowały się we Fryburgu Bryzgowijskim, obecnie są one przechowywane w Augustyna Muzeum, natomiast pozostałe prace, jak witraż projektu Jana Matejki, Święty Leonard oraz pomniejsze przeszklenia, pochodzą już z Krakowa, z samej katedry i zbiorów krakowskich.
3: Jaka jest ich historia?
1: Witraże z Fryburga były nieznane przez ponad 100 lat i dopiero w ostatnich latach zostały przez polskich historyków sztuki zidentyfikowane właśnie jako te przeznaczone do Krakowa.
2: Niestety bardzo długo sztuka wieku XIX nie cieszyła się dobrą opinią. To spowodowało, że nie rekonstruowano XIX-wiecznych witraży, które zostały uszkodzone bądź zniszczone w toku działań wojennych. Niewątpliwie więc wystawa daje okazję do przyjrzenia się pracom, które nie są dostępne. Albo nigdy nie były prezentowane publicznie i to większość spośród witraży, które można zobaczyć w Muzeum Archidiecezjalnym, albo znajdują się w trudno dostępnych miejscach, jak właśnie witraż Świętego Leonarda, który na co dzień dekoruje kaplicę klasztoru Augustianów na krakowskim Kazimierzu.
3: Na który witraż warto zwrócić uwagę?
1: Jeśli chodzi o witraże wypożyczone z Fryburga Bryzgowijskiego, to przede wszystkim warto zwrócić uwagę na ich ikonografię, na to, co jest przedstawione, bo one prezentują wizerunki wybranych polskich świętych i błogosławionych. Tutaj szczególnie efektowny jest witraż z przedstawieniem świętego Kazimierza Królewicza, ponieważ z niego zachowano jest najwięcej kwater i właśnie można taką najpełniejszą kompozycję obejrzeć. Taką ciekawostką jest też na przykład kompozycja przedstawiająca świętą Jadwigę Śląską. Jest to jedyna postać z tego grona, która nie jest bezpośrednio związana z Krakowem.
2: Niewątpliwie największym arcydziełem prezentowanym na wystawie jest witraż Święty Leonard projektu Jana Matejki. Szansa przyjrzenia się bardzo precyzyjnemu sposobowi nanoszenia farby witrażowej na szkło, kunsztowi warsztatowemu. Odkryjemy kilka na pierwszy rzut oka niewidocznych szczegółów. Kajdany w dłoniach świętego Leonarda to niezwykle istotny element tego przedstawienia. Kajdany są atrybutem tegoż świętego, ale z drugiej strony odnoszą się one do sytuacji zniewolonej Polski pod zaborami. W tle postaci widnieje bardzo tajemnicza budowla.
3: Co jeszcze można zobaczyć na wystawie?
1: Projekty, szkice, fotografie ukazujące witraże niezachowane.
4: Ksiądz Jacek Kurzydło, dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie. Wystawa jest absolutnie wyjątkowa z tego tytułu, że prezentujemy na niej witraże, które w Polsce możemy oglądać po raz pierwszy. Dodatkowo wiele projektów witrażowych wypożyczonych z wielu instytucji krakowskich, Muzeum Narodowe, Zamek Królewski na Wawelu, Archiwum Państwowe, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Myślę, że ona jest ważna i dla właśnie lokalnego, krakowskiego czy polskiego kościoła, chociażby z punktu widzenia ikonografii, ale jednocześnie istotna jest z punktu widzenia historycznego, historii Krakowa. Warto wykorzystać ten wakacyjny czas na odpoczynek, który połączony jest z obcowaniem ze wspaniałą sztuką.
0: Witraże można zobaczyć od dziś do końca września, a o szczegóły pytała Karolina Suder.

0: Reklama.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kone. Zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
2: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
3: Dywizjonu 303. Nowoczesna inwestycja w Pruszczu Gdańskim. Mieszkania od 26 do 82 metrów kwadratowych z ogródkami, balkonami i funkcjonalnymi układami. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy i wiele innych udogodnień podnoszą komfort mieszkańców. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Teraz mieszkania w promocyjnych cenach. Wejdź na www.szymichowski.pl.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
6: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus.
1: Dyrektorzy szpitali pozytywnie oceniają propozycje zmian proponowanych przez ministerstwo w sprawie lekarzy. Czy dojdzie do spotkania Kaczyński-Orban w Polsce? Kamery będą we wszystkich nowych samochodach. Wchodzą w życie unijne przepisy. Jest 19. Marcin Bartnik. Lekarze otwarci na dialog, dyrektorzy szpitali chwalą część propozycji. To po głośnych zapowiedziach reformy systemu ochrony zdrowia. Ta zakłada m.in. maksymalne wynagrodzenia i rzeczywiste grafiki pracy medyków. Naczelna Rada Lekarska i resort po spotkaniu deklarują chęć dalszych rozmów. A jak te plany odbierają władze placówek w Polsce, to sprawdził nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Dyrektorzy placówek pozytywnie oceniają zwłaszcza propozycję maksymalnej stawki godzinowej dla medyków. Resort chce, żeby było to 240 zł brutto. Szef powiatowego szpitala w Ostrowie Wielkopolskim Tomasz Gostomczyk mówi wprost, to zakończy podbieranie specjalistów.
3: Mamy stawkę ustaloną i nagle jeden z dyrektorów wyskakuje i dodaje po 50 zł za godzinę. To jest chore.
2: Uregulowanie wynagrodzeń to dobry kierunek, ale trzeba uwzględnić specyfikę placówek, dodaje dyrektor szpitala wojewódzkiego w Tarnowie Anna Czech.
4: Na pewno w szpitalu wysokospecjalistycznym powinien być mniejszy procent na wynagrodzenia pracowników, a w szpitalach powiatowych trochę inaczej.
2: Resort chce wprowadzenia maksymalnych poziomów wynagrodzeń, zarówno indywidualnych, jak i maksymalnych wydatków w ramach budżetów szpitali.
1: Zapowiedź reformy w ochronie zdrowia to odpowiedź na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym. 7 lat więzienia dla Igora R. i 3 lata więzienia dla Iriny R. Sąd Okręgowy w Sosnowcu wydał wyrok w procesie dwojga Rosjan oskarżonych o szpiegostwo. Igor R. był także oskarżony o nadanie paczki z bombą.
5: Sąd podzielił argumenty oskarżenia, uznał oskarżonych za winnych, popełnienia zarzucanych im przestępstw z delikatnymi modyfikacjami, a zatem jeśli chodzi o winę oskarżonych, wyrok potwierdza akt oskarżenia skierowany w tej sprawie. Również jeśli chodzi o wymiar kar, one w niedużym stopniu odbiegają od wniosków prokuratora.
1: Powiedział nam prokurator Krzysztof Kuk z Prokuratury Krajowej. Obrona nie wyklucza apelacji, mówi adwokat Katarzyna Matejczyk.
6: Pozostawię to do uznania jakby opinii publicznej. No, mnie te argumenty w pełni nie przekonują. Natomiast co do apelacji, decyzja zapadnie.
1: Para szpiegów wpadła w ręce polskich służb w lipcu 2024. Od tego czasu przebywali w areszcie. Czy dojdzie do spotkania Kaczyński-Orban do Polski w ten weekend? Ma przyjechać były premier Węgier. Rzecznik PiSu Rafał Bochenek stwierdził, że prezes Kaczyński chętnie spotka się z liderem Fideszu, ale mało prawdopodobne jest spotkanie w najbliższą sobotę. Kamera w każdym nowym samochodzie to efekt unijnych przepisów, które mają ograniczyć liczbę wypadków spowodowanych przez rozkojarzonych kierowców. Od 7 lipca wszystkie nowo rejestrowane samochody osobowe i dostawcze w Unii Europejskiej muszą być wyposażone w kolejne systemy wspomagające bezpieczeństwo.
7: ADDW wykorzystuje kamery i czujniki do analizy zachowania kierowcy, przy czym obserwuje m.in. ruchy głowy, powiek, kierunek patrzenia czy sposób prowadzenia pojazdu.
1: Wyjaśniał Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Komisja Europejska szacuje, że te rozwiązania pomogą ratować ponad 25 tysięcy istnień do 2038 roku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ćwierćfinały czas zacząć. Mundial wchodzi w decydującą fazę. Na początek wielki hit Francja-Maroko, czyli starcie wicemistrza świata z czwartą drużyną poprzednich mistrzostw. Za oceanem rozpoczyna się gra o najwyższą stawkę, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
8: Selekcjoner francuskiej kadry Didier Deschamps podkreśla, że Maroko to jedna z najlepszych reprezentacji na świecie i zapowiada świetny mecz. To pojedynek dwóch drużyn, które dobrze utrzymują się przy piłce, lubią atakować i strzelać gole. Maroko może być pierwszym zespołem, który na poważnie sprawdzi francuską obronę, uważa szef działu sport w Superekspresie Przemysław Ofiara.
9: Ale z drugiej strony, dzięki temu, że Maroko będzie wychodziło do ataków większą liczbą zawodników bardziej odważnie, to zrobi się więcej miejsca dla Francuzów w ataku.
8: To, że Francuzom nie będzie łatwo, pokazali już marokańscy kibice, którzy w nocy przyjechali przed hotel francuskich piłkarzy i zakłócali im spokojny sen.
1: Ten mecz o 22 czasu polskiego, przypomnijmy, pozostałe pary ćwierćfinałowe to Hiszpania, Belgia, Norwegia, Anglia i Argentyna, Szwajcaria.
0: Pogoda.
10: Na Pomorzu słonecznie, na ogół bezchmurne niebo. Termometry pokazują od 17 do 19 stopni. Wiatr umiarkowany północno-zachodni. Ciśnienie bez zmian 1012 hektopaskali. W nocy temperatura około 14 stopni. Jutro rano sporo chmur, gdzieniegdzie przelotny deszcz. Po południu więcej słońca i trochę nieba bezchmurnego. Termometry pokażą w piątek do 20 stopni.
0: Radio Plus.

elektryczne gitary w Radiu Plus do 20 jeszcze. Między innymi Abba, Manam, Beloved, Chris Isaak. Lato z nutą nostalgii, Marek Muchewicz. Zapraszam teraz Boys Town Gang.

0: Radio Plus Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, piosenka z 1984 roku. No dotarła do nas dziś niestety smutna informacja. Po powikłaniach związanych z chorobą, z którą zmagała się od kilku miesięcy, ta legendarna walizka wokalistka zmarła minionej nocy. Problemy zdrowotne rozpoczęły się u niej kilka miesięcy temu, gdy trafiła do portugalskiego szpitala w celu przeprowadzenia pilnej operacji. Choć w połowie czerwca płynęły z niego nieco bardziej optymistyczne wieści, to stan artystki pozostawał poważny. Bonnie Tyler, naprawdę nazywała się Gaynor Hopkins, w czerwcu skończyła 75 lat. A w Radio Plus za chwilę Paul Young i Cukero.
1: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Już jest nowy salon Vestiun Gołębiewski w Elblągu przy

0: Ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Bestiun. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Card Door Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
5: Uwaga podróżnicy! Jeśli tego lata chcecie zejść z utartych szlaków i odkryć nieznane, mamy dla Was jedyny właściwy kierunek – Sopot. To tu, podczas 16. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego NDI Sopot Classic, spotkają się wyjątkowi artyści, epickie muzyczne opowieści i koncerty pełne przygody. Wołosi, Agata Szymczewska, Maciej Zakrzewski, Symfonia Alpejska, Szeherezada i wiele więcej już od 4 do 11 lipca. Spakujcie ciekawość. Niech wybrzmi przygoda. Bilety www.sopotclassic.pl. Zapraszają Polska Filharmonia Kameralna Sopot, Miasto Sopot oraz Grupa NDI.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.

Mamy 9 dzień lipca, to tak przypomnę, że dziś przypada dzień chodzenia do pracy inną drogą. Proszę się przyznać, kto inną drogę wybrał. No niby ma nas to wywać, zdaje się, z codziennej rutyny, skłonić do nowych rozwiązań, do nowych pomysłów. Ale obawiam się, że nie jeden, który wziął sobie to hasło do serca, do pracy dziś mógł nie trafić w ogóle. Tyle pokus po drodze ma nam teraz w Radio Plus.

Radio Plus, 8 minut pozostało do 20, do 20 jeszcze Urszula i Rod Stewart, a o 20 lato z nutą nostalgii zaprasza Marek Sierocki. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie, życzę udanego wieczoru, do usłyszenia.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam serdecznie w wakacyjnym nastroju i w rytmie hitów z nutą nostalgii. Na początek Laura Branigan, Self Control, potem P. Lion Dream, a także grupa Baltimora w przeboju Tarzan Boy.

było trio Baltimore, a przed nami Gazebo i piosenka, która przyniosła mu ogólnoświatową sławę, a Like Chopin. Będzie też Rose i Magic Carillon.

0: sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A

0: Toyota, Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami, przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Po reklamie.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz kolejny dzisiejszy miks otwiera Frankie Miller z przebojem Darling, potem grupa Smokin' i Dust and Pins, a także grupa The Archies i Sugar Sugar.

0: Reklama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Niskie ceny są codziennie.

0: na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
3: Pora na polskie piosenki, a przed nami niezapomniany Krzysztof Krawczyk. Pamiętam ciebie z tamtych lat, jak minął dzień i byle było tak.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

To były słynne przeboje Krzysztofa Krawczyka, a przed nami holenderska grupa Mistral i starszy Puan Online. Potem Tina Charles i Dance, Little Lady Dance, a także grupa Hot Chocolate w nagraniu You Sexy Thing.

0: zespół Hot Chocolate utworem You Sexy Thing zakończył ten mix. Radio
1: Plus. Reklama. Niskie ceny są codziennie.

0: Wiosenny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na gorące klimaty latino. To grupa Chocolates i El Bimbo, potem Monserrate i Moliendo Café. Będzie też Santa Esmeralda w nagraniu Don't Let Me Be Misunderstood.

Za nami francuska formacja Esmeralda, przed nami amerykański gwiazdor Barry Manilow i Copacabana, potem Saragossa Band, Big Bamboo, a także zespół Chili i Say I'm Number One.

To był zespół Gypsy Kings, teraz już brytyjska formacja Modern Romance i ich wielki hit Everybody Salsa, potem Mystic Rytmo de la Noche, a także Magneto z Hiszpanii z hiszpańską wersją przeboju Voyage Voyage, czyli Vuela Vuela.

0: Lotte. Biedronka. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

mamy wakacje, także wszystko gra. Pozdrawiam serdecznie. Andrzej Piaseczny, Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

Mamy wakacje, można trochę zwolnić i wsłuchać się w swoje ulubione przeboje. Wiem, co mówię. Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

sit together on the sofa with the music way down.